To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: jest Melo Radio.
1: Polska jest piękna, wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

0: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
2: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
3: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
4: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
5: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o jednym z najpopularniejszych kierunków turystycznych w naszym regionie.
6: Zwiedzaj z nami Opolskie.
5: Województwo opolskie ma bardzo bogatą przeszłość związaną z piastami. To widać choćby w Opolu czy Krapkowicach. Największym jednak obiektem przypominającym tą przeszłość jest Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Brzeg ma jednak wiele innych atrakcji, z których możemy skorzystać przy okazji. Posłuchajmy.
7: Piotr Mielec, dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
5: Kierunek, o którym będziemy rozmawiać, jest bardzo prosty do osiągnięcia. Wystarczy wsiąść w pierwszy lepszy pociąg w kierunku Wrocławia i na pewno w Brzegu się zatrzymamy, bo tam zarówno regionalne, jak i Intercity mają swój postój. Generalnie Brzeg bardzo często kojarzył mi się jako właśnie takie miasto przesiadkowe, bo również autokary zagraniczne też tam zbierają pasażerów z innych regionów. No ale nie będziemy mówić o przesiadkach, bo jeżeli się zatrzymujemy w Brzegu, to jest opcja, żeby się zatrzymać na trochę dłużej. Przede wszystkim ta główna atrakcja, no to Zamek Piastowski.
7: Brzeg faktycznie jest bardzo dobrze skomunikowany z Opolem, z Wrocławiem, z Nysą. Pociągiem można bardzo łatwo dojechać. Pod Brzegiem biegnie autostrada, więc jadąc samochodem, tranzytem tak naprawdę przez województwo opolskie, można zrobić sobie przerwę, zjechać na 2 godzinki do Brzegu i będzie co robić z całą pewnością. Oczywiście tym takim punktem wywoławczym, główną atrakcją turystyczną, najbardziej znaną i w kraju, i poza granicami Polski, jest Zamek Piastów Śląskich w Brzegu. Bardzo bogata historia, obiekt nazywany potocznie Śląskim Wawelem ze względu na podobieństwa architektoniczne, te krużganki słynne, faktycznie to podobieństwo jest bardzo duże. No i taki kolejny wyróżnik to jest miejsce, gdzie Piastowie z tej linii śląskiej najdłużej rządzili, ponieważ ostatni z Piastów linii śląskiej odszedł z tego świata w XVII wieku i to właśnie urzędował na zamku w Brzegu. Tych historii jest bardzo dużo. Dzisiaj Zamek Piastów Śląskich w Brzegu jest muzeum, jest jednostką muzealną z bardzo szerokimi zbiorami. Oczywiście w pierwszej kolejności odnosi się do tej historii piastowskiej Śląska i wpływu rodu Piastów na w ogóle historię nie tylko Polski, Czech, Niemiec, ale i Europy. Są sarkofagi, są pomniki przedstawiające Piastów z linii brzeskiej, wiele tematów, pamiątek związanych z tą historią, ale to nie wszystko. Bardzo duża, bogata kolekcja malarstwa. Również całkiem nowa wystawa poświęcona kresowiakom, którzy przybyli na tę ziemię po 1945 roku. Tutaj ta wystawa i kolekcja zbiorów jest bardzo mocno rozwijana. Widziałem nawet teraz świeże doniesienia medialne, że kolejne obiekty zostały przekazane do tego muzeum. Na miejscu również bardzo bogato zaopatrzony sklepik. Można kupić wydawnictwa, pamiątki. Oczywiście trzeba kupić bilet, żeby do samego muzeum wejść. Na Zamku Piastów Śląskich organizowanych jest wiele cyklicznych imprez kulturalnych. To przede wszystkim również takich o charakterze turystycznym. Jest wiele historii i legend towarzyszących właśnie temu obiektowi. Jedną z ciekawych legend, historii jest legenda o duchu psa na Brzeskim Zamku i tutaj zgodnie z tą legendą książę Jerzy II miał swojego pupila, pieska, którego bardzo kochał. Pewnego dnia książę wyjechał na dłuższy czas, a no pies był bardzo smutny z tego powodu. Przestał jeść, przestał pić, popadł w taką melancholię i kiedy książę wracał, a pies usłyszał znajomy głos swojego pana, tak się ucieszył, że wybiegł z jednej z izb, no ale skoczył do swojego pana z jednego z krużganków i ten skok zakończył się śmiertelnie dla psa. Pies zginął tragicznie. Książę przez długi czas popadał też w smutek, ogromny żal, no i myślał, w jaki sposób uczcić pamięć o swoim ukochanym psie, więc kazał wyrzeźbić wiernie jego podobiznę i dzisiaj tą podobiznę psa można również zobaczyć w zamku, a kolejna legenda głosi również, że szczególnie wieczorami można zobaczyć gdzieś na ścianach cień tego psa i można czasami w murach tego zamku usłyszeć takie ciche wycie i to jest właśnie wycie tego słynnego psa, o którym mówimy. Takich historii różnych i podań, legend związanych zarówno z zamkiem w Brzegu, jak i z brzegiem i okolicami miasta jest całkiem sporo. Co do takiej psiej historii jest jeszcze bardzo ciekawa, taka wdzięczna historia. Pies na fresku tutaj w barokowym kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu. Na jednym z malowideł jest widoczny czarny pies, który trzyma w pysku pędzel. Okazuje się, że był to pies autora fresków Jana Kubena. Jan Kuben tworzył piękne freski, które można dzisiaj podziwiać w tym kościele i to był jego wierny pies towarzysz i tutaj taka legenda głosi, że ten pies zawsze był obecny przy Kubenie, kiedy te freski tworzył, kiedy spadł mu pędzel, pies zawsze biegł po ten pędzel i w pysku pędzel przynosił, oddawał malarzowi, stąd również tak byli mocno związani ze sobą, że Kuben postanowił namalować swojego psa wiernego towarzysza również. I to jest taka również ciekawa psia historia związana z brzegiem.
6: Zwiedzaj z nami Opolskie.
8: Przy mikrofonie Kamil Kostka. Moim gościem jest dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Piotr Mielec. Rozmawiamy o tym, co warto zobaczyć w brzegu.
7: Z takich ciekawostek również możemy powiedzieć o moście piastowskim w brzegu. Most pierwotny został zniszczony w czasie działań wojennych na początku 1945 roku, więc po już zakończeniu działań wojennych brzeg nie miał mostu. Były problemy z przemieszczaniem się z jednego krańca miasta na drugi krańc miasta, a brzeg leży na ważnym szlaku komunikacyjnym. Podjęto decyzję o tym, aby z Fordonu, dzisiaj to jest dzielnica Bydgoszczy, przenieść dwa przęsła starego zabytkowego mostu właśnie do brzegu. Ten most w Fordonie uległ też, został uszkodzony w czasie działań wojennych w 1945 roku, ale był on na tyle długi, że inżynierowie postanowili zachować jego część, a część przenieść między innymi do brzegu i tutaj dwa przęsła mostu zostały właśnie przeniesione, oryginalne, jeszcze przedwojenne, do brzegu. No i w ten sposób odbudowano most brzeski. Most posiada bardzo bogate zdobienia. Warto również wybrać się w to miejsce, zobaczyć jak on wygląda. Na uwagę na pewno w brzegu bardzo mocno zasługują kościoły, szczególnie trzy kościoły: świętego Mikołaja, podwyższenia krzyża oraz świętych Piotra i Pawła. Na uwagę zasługuje na pewno ratusz brzeski, który jako jeden z nielicznych zabytków został również umieszczony na monecie 5-złotowej okazjonalnej wydanej w ubiegłym roku przez Narodowy Bank Polski. Takie monety można jeszcze próbować kupić w oddziałach Narodowego Banku Polskiego. Ratusz renesansowy zachował się praktycznie w oryginalnej formie. Można ten ratusz nieodpłatnie zwiedzać, można wejść chociażby do sali stropowej, a na dole w ratuszu znajduje się doskonały, certyfikowany punkt informacji turystycznej. Warto dodać, że w ubiegłym roku ten punkt informacji turystycznej otrzymał 3. miejsce w Polsce w kategorii punktów jednogwiazdkowych, czyli tych, które oferują podstawowe usługi dla turysty, gościa, który je odwiedza, więc na miejscu możemy dowiedzieć się wszystkiego o brzegu, możemy profesjonalnie zostać pokierowani do zwiedzania, możemy otrzymać wszystkie informacje, kupić pamiątki również, więc warto również z takich powodów zajrzeć do ratusza, ale również odbyć spacer rynkiem, bocznymi uliczkami, żeby zobaczyć część. Brzeg był dosyć bardzo zniszczony w czasie II wojny światowej, natomiast są kamieniczki, które przetrwały pożogę wojenną. Niektóre prezentują się naprawdę, naprawdę cudownie. Również jeżeli szukamy smaków, chcemy sobie odpocząć, zjeść coś dobrego, w samym brzegu znajduje się jedna z restauracji działających na szlaku kulinarnym opolski, Bify, restauracja Wozownia. I mówię o tej restauracji dlatego, że w samej restauracji również ogromny zbiór, tak naprawdę muzealny, starych powozów, zabytkowych powozów. Te powozy można dotknąć, zobaczyć. Właściciel, który często jest obecny na miejscu, chętnie, bardzo chętnie gościom opowiada o tych powozach. Można sobie zrobić na miejscu zdjęcie, więc nie tylko smakołyki tradycyjne województwa opolskiego, ale również piękna historia, taka unikatowa, bo niewiele jest w Polsce również miejsc takich, gdzie możemy oglądać, zwiedzać właśnie zabytkowe bryczki, zabytkowe powozy.
5: Tutaj dojedziemy sobie na przykład pociągiem, samochodem, można chyba też rowerem, prawda?
7: Rowerem też można, to coraz popularniejszy środek nie tylko rekreacji, ale i lokomocji. Też okazjonalnie w brzegu można wynajmować riksze odpłatnie, więc tutaj w restauracji również Wozownia można takie informacje otrzymać. Można wypożyczyć również rowery, więc nie zawsze trzeba przyjeżdżać ze swoim rowerem i można zwiedzać brzeg i najbliższe okolice rowerem. To są też dwa piękne parki. Jeden znajdujący się w centrum miasta, obejmujący starą fosę miejską, ale również piękny park nadodrzański. Możemy myśleć również o tym, aby wyjechać poza brzeg. Jeżeli przejedziemy przez Odrę na północ, już nieopodal zaraz zaczyna się teren Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, czyli najbardziej dzikiego obszaru województwa opolskiego. Wiele również tras rowerowych, ścieżek dydaktycznych. Wjedziemy tutaj na teren gminy Lubrza i tutaj zaczyna się już Stobrawski Park Krajobrazowy, również wiele rezerwatów przyrody, więc to są tereny bardzo ciekawe. Jeżeli zdecydujemy się pojechać w drugą stronę, no to tutaj koneserzy wina mogą zainteresować się ofertą winnicy Jania w Krzyżowicach, ale ci, którzy mają więcej czasu, można spojrzeć również w kierunku Grodkowa czy ruin pałacu w Kopicach, pałacu, który jest dzisiaj odbudowywany. No i dalej pałac słynny w Sulisławiu, gdzie również są oprócz hotelu, restauracji, ośrodka Ajurwedy. Możemy ten obiekt zwiedzać, na miejscu również muzeum z potężnymi zbiorami porcelany tułowickiej, porcelany miśnieńskiej oraz chińskiej, więc te okolice brzegu coraz bardziej są dostępne dla turysty, dla ruchu turystycznego i tych atrakcji takich dostępnych jest naprawdę coraz więcej, więc jeżeli nasycimy się samym brzegiem, warto zobaczyć, co jest dookoła, a również szybkie, bezpieczne połączenia kolejowe sprzyjają temu, aby wybrać się chociażby do pobliskiego Lewina Brzeskiego czy do stolicy regionu, do miasta Opola.
8: Mówił Piotr Mielec, dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. W przyszłości brzeg ma zostać także włączony do rozbudowywanej właśnie trasy Blue Velo, czyli odrzańskiej trasy rowerowej, która połączy Sudety ze Świnoujściem.
1: Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
2: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
9: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
2: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
8: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o opolskiej sztuce ulicznej.
6: Poznaj miasto!
8: Bulwary nadodrzańskie, Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, a także liczne kamienice w centrum Opola. Wszędzie tam możemy odnaleźć murale, które od 2017 roku tworzy w mieście Grupa Murki.
2: Patrycja Kostyra, Grupa Murki.
8: W Opolu murale są, można powiedzieć, już powoli wszechobecne, ale to nie zawsze tak było. Na początku gdzieś tam, no właśnie ta sztuka taka, że tak się wyrażę, kibicowska, czyli graffiti niekoniecznie do końca legalnie tworzone były, no i w pewnym momencie właśnie wyszła naprzeciw temu wszystkiemu Grupa Murki. Jaka jest historia tego wszystkiego? Jak to się zakładało?
2: Oj, to jest dla mnie dość trudne pytanie, ze względu na to, że ja dołączyłam po roku. No, mogę powiedzieć na pewno, że wyglądało to tak, że Michał, który trochę przyjmuje rolę takiego lidera, chociaż my oficjalnie nie grupujemy się tam na stanowiska, ale trochę taka była jego inicjatywa, skrzyknął ludzi, czy ktoś nie chciałby pomalować. I tak wiem, że popytał, ja to wiem z opowieści, prawda, że tak do tych wielu osób to pytanie padło i tylko nieliczni zdecydowali się, że chcą spróbować coś robić. I pierwsze prace tak naprawdę powstały z jakichś farb, które zostały im dane po jakichś innych malowaniach i nie wiem nawet, czy nie po malowaniu na Krakowskiej, tego słynnego muralu, który potem został zgruzowany przy renowacji ulicy Krakowskiej. Więc powiedzmy, że gdzieś jest to kontynuacja, bo to użyłeś takiego określenia naprzeciw i to jest trochę naprzeciw, a trochę kontynuacja tego wszystkiego, co się dzieje w Opolu, nie? Bo street art jest taką specyficzną formą sztuki, w której jakby rzeczy się mieszają, legalne i nielegalne. Graficiarze robią piękne murale, społeczeństwo ich kocha i nienawidzi równocześnie i może tylko kibice gdzieś zawsze solidnie stoją jedną i drugą nogą na swoim stanowisku, ale ogólnie między graffiti a takimi muralistami to jakaś ta granica jest płynna. No i faktycznie jakby ci ludzie tutaj w Opolu wzięli się, chciałabym powiedzieć, że znikąd, ale tak naprawdę wzięli się po prostu środowiska takiego, które tutaj było, a które po prostu Michał złapał i przekonał, że słuchajcie, zostawcie też te logi i chodźcie na ściany, nie? I takich 5-6 osób, już nawet nie pamiętam, piątka chyba wtedy ich była, wyklarowało się i oni zaczęli robić takie drobne prace w przeróżnych miejscach i wszystkie w takim bardzo murkowym klimacie, czyli każdy robi swoją i na miejscu jakoś swobodnie dobierają to do projektu. Jak ja dołączyłam właśnie po tym roku, to byłam trochę zszokowana systemem pracy, gdzie ja byłam trochę nauczona pracy w instytucjach, czy może przez współpracę z instytucjami, o tak, bo ja współpracowałam wcześniej z Opolskimi Lamami, gdzieś tam z chłopakami z Nokty, właśnie z Wydziału Sztuki robiłam dużo różnych takich projektów i byłam świeżutko po studiach i miałam takie poczucie, że rzeczy muszą być bardzo usystematyzowane, bardzo takie jasne, że jeżeli podchodzimy do czyjejś ściany, ona musi mieć konkretny projekt, najlepiej jakby w ogóle wszyscy zaakceptowali, wszyscy klepnęli, że architekt miejski poklepał po głowie, żeby prezydent powiedział, że jest okej, żeby po prostu całe miasto w ankiecie kliknęło okej, dopiero możemy malować. I to była dla mnie pierwsza taka szokująca zmiana, że faktycznie o zgodę można zapytać po prostu właściciela ściany i nie przejmować się tym, co pomyśli reszta, bo reszta, każdy będzie miał swoje zdanie i nie uszczęśliwimy wszystkich. A okazuje się, że koniec końców i tak wszyscy są w miarę wszyscy są zadowoleni, nie?
8: No to właśnie jest ta różnica między tymi murkami, a właśnie graffiti tworzonym przez różne osoby, że tak powiem, niepowiązane, że wy to robicie tak, żeby to było legalnie.
2: Tak. I tutaj nie było żadnej wątpliwości na końcu. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że to jest takie dla mnie naprawdę przedziwne zjawisko, że to jest takie... że naprawdę doświadczam tego też, nie? Że widzę na własne oczy, jak ludzie bardzo, ale to bardzo nie cierpią graficiarzy, nienawidzą im, źle im życzą. Widzę dużo takich komentarzy w internecie, nawet pokroju niech im po prostu ktoś połamie ręce i w ogóle. I to jest jakby już trochę taki straszny dla mnie poziom złości na tych graficiarzy. Też ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że spora część tego, w zasadzie większość, a może nawet i podstawa graffiti to wandalizm, ale z drugiej strony, kurczę, to jest niesamowite, że naprawdę byłam świadkiem takich sytuacji, gdzie ci sami ludzie, którzy robią takie graffiti, no nie wiem, przykład teraz w Głogowie byliśmy i oni też robili dalej graffiti, tylko robili zamiast takich tagów szybkich na mieście, tylko robili takie pełne, takie po prostu wrzuty z ładnymi literami, z charakterami poprzepatanymi. Ludzie byli zachwyceni, nie? I wszyscy podchodzili i mówili, jak pięknie jest teraz w tym przejściu, ale fantastyczna robota, brawo wy. Gdzieś nawet jakaś gazeta napisała, że najlepsi w całej Polsce się zebrali i też wszyscy się trochę z tego śmiali, no bo to nie byli wcale najlepsi, w sensie byli ludzie bardzo fajni, zdolni i robiący super rzeczy, ale no jakby tutaj nie było takiego elementu, żeby wyznaczać, kto jest najlepszy, kto nie. I bardzo nas to jakby za każdym trochę tak rozczula, że z jednej strony jest takie na nie, ale kiedy już się dzieje coś takiego w tym temacie, to jest na tak. Więc mi się wydaje, że to jest jakiś taki, jakaś część tego zjawiska, która dla ludzi jest nieakceptowalna, typu właśnie kiedy pojawia się to w miejscach odnowionych, takich, które muszą jakoś funkcjonować, typu jakieś tablice informacyjne i że wtedy to faktycznie powoduje taką frustrację, ale że jest bardzo dużo nawet w samym graffiti, nawet nie w street arcie, a graffiti, takiego uroku, który ludziom się podoba, nie? Nawet to, że w tej chwili te subkultury takie hip-hopowe jakby przesunęły się trochę do mainstreamu i ludzie się ubierają, słuchają takiej muzyki, nie? No to wszystko jest tak naprawdę powiązane, więc no czasami mam takie wrażenie, że jestem legalny, nielegalny, no to też jest taka ściana w miejscu publicznym, ona jest wszystkich, czy ona jest czyjaś, no bo jakby ściana, rozumiem, że należy do jakiegoś budynku czy do kogoś, ale w sumie ten widok, czy należy do tego kogoś, czy do nas wszystkich, nie? Więc ja wiem, że są takie trochę rozważania na ten temat, co można, czego nie można, a też przestrzeń publiczna, kiedy ona jest taka totalnie oswojona i przytulona przez zarządców różnego rodzaju, czy to są spółdzielnie miasta, czy właśnie urzędy miasta. Jakby, no my też jako mieszkańcy mamy prawo w tym istnieć, nie? I jako artyści też mamy prawo w tym istnieć, więc czasami jest tak, że powstaną rzeczy nielegalnie, ale nie na przekór komuś.
5: Czyli najważniejsze nie robić krzywdy.
2: Tak, oczywiście, bo chodzi o to, żebyśmy wszyscy z tego korzystali, nie? Bo jakby taki wandalizm skierowany na to, żeby faktycznie rzeczy niszczyć i rzeczom szkodzić, no to ja też tego nie popieram, nie? Ale w momencie, kiedy to jest taki twórczy wandalizm, to no, też mam takie wrażenie, że dla ludzi to jest takie zero-jedynkowe, ale kiedy się z tym spotkają, to już mogą mieć trochę inne wrażenie, nie? Bo nam też się gdzieś zdarzyło na przykład spotkać z jakimiś służbami w trakcie robienia czegoś i te służby stwierdzały, a nie, w sumie tu wcześniej były, nie wiem, jakieś nazistowskie znaczki i w ogóle to było straszne, więc fajnie, że to zrobiliście, słuchajcie, to macie jeszcze godzinę, potem tu wrócimy, już ma was nie być, nie? I to jest jakby okej. Znaczy nie wiem, czy by nam mówić o tym oficjalnie i głośno, ale mam wrażenie, że nawet każdy z ludzi, którzy widzą, jak malujemy, mógłby spokojnie wzywać służby, a ludzie tego nie robią, nie? Bo stwierdzają, że fajnie, że coś się dzieje i fajnie, że coś się zmienia. Także, no jakby mam takie wrażenie, że trochę gdzieś tam z tyłu głowy mamy takie poczucie, że to jest nie okej, ale kiedy już jesteśmy bezpośrednio tego i doświadczamy, to może zaczynamy dostrzegać w tym jakąś wartość. Może to znowu jest kwestia po prostu jakichś takich horyzontów, nie? Rozszerzania ich sobie. Że ta sztuka nie jest tylko w galeriach, że street art jest nie tylko ładny, taki w sensie ładniutki, na zasadzie właśnie, tak jak wcześniej się śmiałam, uniwersalne tematy, martwa natura i pejzaż, tylko właśnie, że to może być coś innego i to też jest fajne, nie? I to też ożywia trochę ulicę, to też ożywia trochę miasto, daje nam jakąś taką szansę poczucia, że my też mamy jakąś sprawczość w tym mieście.
0: Poznaj miasto.
8: Przy mikrofonie Kamil Kost. Rozmawiam z Patrycją Kostyrą z grupy Murki. Tematem rozmowy są niuanse opolskiej sztuki ulicznej. Taki przykład, jeden chyba z największych, to mural wzdłuż bulwarów nadodrzańskich, tak? Jedno z najdłuższych dzieł Murków.
2: Tak, dokładnie. No właśnie to było takie marzenie na etapie jeszcze właśnie no, wstępnych Murków tak naprawdę, bo to była taka pierwsza połowa naszego istnienia, gdzie chcieliśmy po prostu mieć dużo przestrzeni do malowania, tak żeby nie szukać się rozpaczliwie przez całe wakacje ścian, tylko mieć jakąś nawet jedną dużą. Ona była jednak chyba trochę za duża, w sensie ona już trochę dojechała, że koniec wakacji był i już po prostu ciągnęliśmy patyczki, kto idzie teraz malować, żeby nie zostawiać tam pustych przestrzeni. Gdzieś w moim marzeniu to byłaby taka ściana, na której można po prostu przyjść i sobie pomalować w każdym dowolnym momencie i żeby każdy mógł to zrobić, ale to też jest kwestia jeszcze jakby porozmawiania i dogadania tego ostatecznie. Bo też jeżeli się gada z jakimś zarządcą i on w danym momencie wyrazi taką zgodę, tak powiedzmy na słowo, no a potem ten zarządca się zmieni, no to już też trochę dyskwalifikuje ścianę. Więc jakiś taki status tej ściany, jakby on pewnego dnia się zmienił na taki właśnie wolna ściana, malujcie, to myślę, że to byłoby fajne, nie? Że dużo osób mogłoby skorzystać. Jasne, że pojawiłyby się też takie straszne rzeczy. W sensie mówię straszne, na zasadzie, że albo bardzo, bardzo szpetne, albo niektóre bardzo głupie. Ludzie mają taką tendencję, że jak pojawia się kawałek wolnej przestrzeni, to zawsze się pojawi ktoś, kto namaluje takie motywy faliczne na przykład. Ale jakby, no umówmy się, no to jest jakiś rytm miasta, to jest coś takiego, co można za każdej chwili zamalować, ale dajmy sobie trochę swobody, nie? Dajmy sobie prawo do jakiegoś życia, istnienia i tworzenia tak swobodnie. A to jest fajna ściana do tego, bo ona jest ładnie wyeksponowana, Bardzo przyjemne miejsce też do malowania, chociaż może nie w południe, kiedy słońce świeci w plecy, ale no, wydaje mi się, że to mogłaby być taka przestrzeń, nie? My wtedy się bawiliśmy bardzo dobrze i tam tematy są bardzo różne, nazwaliśmy sobie nawet wtedy ten projekt Od wody po kosmos i malowaliśmy tam takie tematy, wszystko co nam przyjdzie do głowy, splatając to jedno po drugim, jedno po drugim. To było zabawne nawet, jak na początku miasto pytało nas o projekt i my powiedzieliśmy, no tutaj będzie coś takiego, to coś takiego, już 800 metrów ściany i tak zaimprowizowane, no potem będzie dżungla, potem wchodzimy ten, na końcu jest kosmos. Okej, dobra, róbcie.
5: Taka kwestia jest bardzo mocna, była kultura hip-hopowa i ona się dosyć mocno z graffiti jakby kojarzyła, a teraz jakoś te subkultury trochę zanikają, czy może nie zanikają, ale raczej się mieszają. I czy w związku z tym widzicie, że na mieście powiedzmy tych graffiti powstaje mniej?
2: Znaczy mogę powiedzieć tak, że graffiti i hip-hop są związane, są nadal związane bardzo mocno i jakby są różne pokolenia też graficiarzy. Jak znam tych takich właśnie powiedzmy 30-40+, no to oni też słuchają pewnych oldschoolowych jakichś kawałków i mają do tego wszystkiego bardzo też duży sentyment. No ale to nie zmienia faktu jakby, że w młodszych pokoleniach to też jest nadal silne. Jakie playlisty grają na graffiti jamach, to jakby jest dla mnie jasne. Natomiast jakby wszystko trochę łagodnieje, nie? W sensie, bo cały ten ruch, no ja to mówię z perspektywy kogoś, kto urodził się w 93 roku, więc jakby no nie mogę tutaj szpanować jakąś wiedzą z doświadczenia. Mogę tylko powiedzieć, że w tamtym czasie to wydaje mi się, że było bardzo żywe, nie? Że ta kultura hip-hopowa i graffiti, jak to wszystko się rozrastało i tworzyło, no to to był no, taki naprawdę potężny, żywy organizm, który łączył tych ludzi na takim poziomie po prostu komórkowym. Teraz jest to takie trochę wyblakłe, wydaje mi się, nie? Że już nie ma tego potrzeby, tego takiego buntu, nie ma takiej biedy, wiesz, no jak ktoś udaje rapera z bloków, a tak naprawdę jest kimś po prostu z osiedla, no to też jakby widać, że jest tam jakaś nieszczerość i znaczy mam świadomość tego, że tam w środowisku na pewno ludzie też to komentują i powstają różnego rodzaju jakieś takie kawałki, które też jakby uderzają w kontrę tego mainstreamu hip-hopowego. Ja się na muzyce tak nie znam i jakby tej subkultury też tak nie śledzę, bo ja nie jestem hip-hopowcem, nie? Ja też nie będę udawać, że jestem graficiarą, nie jestem writerką, nie piszę rzeczy i moje tak naprawdę istnienie w street arcie jest stricte jakby z działań artystycznych, nie? Że wyszłam z Wydziału Sztuki, dołączyłam do murków i jak nawet jestem na graffiti jamach, to robię charaktery, nie robię nigdy liter, nie? I mam oczywiście taki duży szacunek też do tego, co ma tam ta subkultura i tak naprawdę co potrafią chłopaki, którzy no, robią to wiele lat, jeżeli chodzi o graffiti i hip-hop. I wydaje mi się, że to też jakby właśnie trochę szkoda, że to jest takie w tej chwili jakby w mainstreamie, bo właśnie przez to trochę traci tej autentyczności często, ale z drugiej strony fajnie, bo no, ludzie może bardziej się z tym oswajają. Właśnie może też potem z tego się bierze to, że nie patrzą już na to graffiti tak strasznie krzywo, nie? Że, albo że widzą w tym taką wartość nawet w świecie sztuki, nie? No przecież w Warszawie otworzyła się taka duża wystawa street artu, nie? I tam przecież 90% tych ludzi to są żywcem wzięci z ulicy graficiarze, którzy już mają w tej chwili swoje osiągnięcia, którzy robią też te projekty bardziej artystyczne, ale większość z nich tak naprawdę zaczyna przecież właśnie na ulicach, nie?
5: A czy przez murki przewinęli się graficiarze, którzy chcieli się pod kątem artystycznym rozwinąć?
2: Nie mogę odpowiadać na takie pytanie. Znaczy na pewno murki gdzieś tam się przeplatają z graffiti, ale no nie będę tutaj jakby personalnie mówić co, kto, gdzie i jak, nie? Ale no tak, no to się jakby ocieramy się o te środowiska wzajem, się, czy my jesteśmy jakby związani jako murki z graffiti, czy nie. Raczej zwykle mówimy, że nie, że bardziej nie, ale no dla wielu ludzi to jest graffiti. Jak robimy warsztaty, to ludzie mówią, że to są warsztaty graffiti. Jak jedziemy na graffiti jam, no to nikt nam nie robi osobnej kategorii, że my nie robimy wrzutów, to na przykład nie jesteśmy graficiarzami. Więc powiedzmy, że gdzieś tam się to przeplata, ktoś tam ma jakieś doświadczenia, ale ogólnie no, w murki to nie jest stricte graficiarska sytuacja, bardziej street artowa.
5: A w waszej twórczości ile jest projektowania, a ile jest improwizacji?
2: Ile jest projektowania, ile improwizacji? No to bym znowu odbiła to na dwie kategorie, że pierwszą jest na pewno kwestia zleceniowa, no to tam jesteśmy absolutnie zaprojektowani do maksa, wiesz, jak na przykład trzeba przenieść duży projekt, no to tutaj nie ma jakiegoś takiego kombinowania. Mogę na przykład powiedzieć, że kiedyś na przykład robiliśmy szablon na taki duży budynek, no to jest 140 metrów kwadratowych żywego szablonu do wycięcia i to wszystko musi być przeniesione we właściwy sposób, musi, wiesz, się zgadzać, latasz z poziomicą, no i nie ma tam miejsca na improwizację jako taką. No też na przykład musisz zrobić wycenę wszystkich produktów wcześniej, więc musisz zrobić porządne zakupy. Nie ma tak, że a tutaj w trakcie zmienisz sobie kolor, nie? Klient chce, żeby to była zimna czerwień, to ma być zimna czerwień, a nie jakaś wpadająca w cegłówkę, nie? I w tym momencie po prostu nie ma tej przestrzeni. Natomiast jeżeli chodzi o nasze projekty, to tam powiedziałabym, że 80% to improwizacja. Często jest tak, że idąc na malowanie, no nie wiem, każdy sobie ustali, jaki charakter robi i sobie wyślemy nawet czasami wcześniej. To już wtedy jest naprawdę dużo, jeśli wyślemy sobie wcześniej, kto co będzie robił, ale na przykład, nie wiem, bierzemy po prostu kolory, jakich mamy dużo, a dzisiaj możemy robić coś w błękitach, bo się uzbierało puszek, no i tak malujemy, nie?
8: Mówiła Patrycja Kostyra z grupy Murki. Jeśli chcecie zobaczyć jedno z dzieł mojej rozmówczyni, możecie się wybrać do Narodowego Centrum Polskiej Piosenki. W tunelu łączącym parking z wejściem do sali kameralnej jest kolorowy mural podpisany Patty Kostka.
1: Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
10: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
9: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
11: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.

0: Traffic.
1: Chwilą rozpoczęcia roku szkolnego kontrole pojazdów przewożących dzieci to codzienne zadanie policjantów, przekazuje Opolska Komenda, informując m.in. o zatrzymaniu mieszkańca Nysy, który z promilami i bez prawa jazdy wiózł syna na rozpoczęcie roku szkolnego. Drogowe kontrole prędkości i trzeźwości prowadzone są codziennie.
2: Tyle się zadziało w tym tygodniu, że teraz to ewidentnie już kolejna piątek. Od rana podkręcamy tempo, tak najlepiej. Zaczniecie ten dzień razem z Melo. Waldek Darłak, cześć, dzień dobry, hej, jest 6:30.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Ale soj Sasza w Melo Radio i Destiny. Wszyscy dzisiaj w jednym kierunku, czyli w stronę weekendu. Jak tam u was piątek się zaczyna? No dajcie znaka właśnie teraz. Zadzwońcie do Melo Radia, zgarnijcie skiety. Przytulcie jeszcze trzy szoty w Melo. Mamy dla was. To wszystko w tym porannym zestawie na rozgrzewkę. Dzwońcie jak najszybciej. 321-321-777. Chętnie zrobię komuś prezent tak z samego rana. No tylko właśnie, do kogo trafią te skiety? Dzwońcie, kto będzie dzisiaj szybki. 321-321-777. To numer do Melo.

0: Alok i Jennifer Lopez, Everything's Fine w Melo. Cześć Marcin, o której ty wstałeś dzisiaj?
1: Cześć, witam, o piątej.
0: O piątej, no dobra, a jaki plan na ten piątek, który zacząłeś o piątej?
1: No jeszcze nie wiadomo.
0: Spoko, Marcin, masz jeszcze cały piątek na zastanawianie się, co robić w piątek. A teraz gdzieś jedziesz, siedzisz, leżysz, czy po prostu zastanawiasz się, co by tu fajnego?
1: No właśnie jestem w drodze. W
0: drodze? Oho. Ty, Marcin, za dużo o sobie to chyba nie lubisz mówić, co?
1: Nie.
0: No to słuchaj, to tutaj akurat wylądowałeś w takim miejscu, gdzie trochę będziesz musiał, bo dla ciebie, uwaga.
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Przygotowane. Trzy szybkie pytania. Wózek czy torba na zakupy?
1: Wózek.
0: Okulary czy soczewki?
1: Okulary.
0: Wolisz ładować telefon w nocy czy rano?
1: W nocy.
0: A ja mam dla ciebie rano. Skiety Meloradia są już twoje. Pakujemy, wysyłamy. Trzymaj się, fajnego piątku. Działaj tam od samego rana mocno.
2: Trzy szoty w Melo.

0: Roll w Melo Radio. Stumbling in. Gramy tak, żeby chciało wam się wchodzić odpowiednio wcześnie w ten piątek, bo nawet jak jesteście jeszcze trochę zaspani i nie zauważyliście, jaki dzień mamy, no to czujecie chyba, że dzisiaj jakoś tak od rana jest zdecydowanie inaczej. Znaczy się chciałem powiedzieć, że o wiele, wiele lepiej.
1: A już o 7:00 zagramy
0: Topic i Becky G, Sorry Papi w Melo. Jakaś taka pogoda też się robi całkiem. Szczegóły już za chwilę, będą też newsy w Melo. Za 6 minut 7:00.

0: kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów Biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
5: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Do soboty wybrane artykuły szkolne 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup dwa artykuły szkolne objęte promocją, a otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów, maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
6: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam.
7: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem... Postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
8: Kochanie, teraz jest idealnie.
9: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
10: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie. To jest Melo Radio. Pogoda.
12: Raczej pochmurny dzień przed nami w Opolu i regionie, ale też bardzo ciepły, 27 stopni około godziny 16. Pokażą maksymalnie opolskie termometry, 24 stopnie będzie w południe. Na razie jeszcze przeważnie poniżej 20 stopni w Opolu, ale i tak bardzo ciepły poranek. Jak na wrzesień, najbliższa noc z kolei ma przynieść deszcz, a weekend kilkustopniowe ochłodzenie.

0: To są newsy na siódmą. Marcin Sikora. Zapraszam. Polska wezwała na dywanik rosyjskiego ambasadora. To w związku z ostatnimi prowokacjami na terenie Polski i Niemiec. Resort spraw zagranicznych przekazał mu kategoryczny protest wobec rosyjskiego terroryzmu państwowego, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
1: W obliczu wrogich działań Federacji Rosyjskiej sojusznicy stoją razem.
0: Rosja uznaje oskarżenia za bezpodstawne. Jest areszt dla podejrzanego o morderstwo w Kędzierzynie-Koźlu. 19-letni Jakub L. miał zaatakować 49-latkę. Kobieta zmarła, przyznał się do winy, grozi mu dożywocie. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy US Open. Wygrała z Argentynką Nadią Podorowską bez straty seta. W kolejnym starciu na tenisowym korcie spotka się z Czeszką Marii Bouskową. Drapieżne ptaki chronią przed gołębiami gości festiwalu w Wenecji. Ekskluzywne hotele zatrudniły tam sokolników.
2: To już siódma na zegarach. No nie śpimy, bo to już piątek. Piąteczek nam wjeżdża tutaj od samego rana. Dobrze, że jesteście. Podkręcamy tempo w Meloradiu i gdy inni gadają, my gramy.

Podkręcamy tempo w Melo Radio od samego rana. A dzisiaj wiecie, co mamy, nie? No właśnie, mamy też pytanie do was. Po czym poznajecie, że jest piątek? Co? Po czym poznać, że jest piątek? Dajcie znać, czekamy na odjechane, fajne, oryginalne, zaskakujące głosówki. Zaskoczcie nas swoim pomysłem. Po czym poznajecie, że jest piątek? Jak przychodzą wam jakieś mocno odjechane myśli do głowy, no to właśnie trzeba wejść na meloradio.pl i wysłać nam głosówkę, co tam wam chodzi po głowie. Po czym poznajecie, że jest piątek? Dajcie znać, czekamy na głosówki i na tekstówki na meloradio.pl. Nagrać jest bardzo prosto. Wchodzicie ze swojego telefonu komórkowego, na dole ikonka słuchawki, naciskacie, wysyłacie, no i już. I potem słyszycie się w Melo. A jak wyślecie coś naprawdę fajnego, to oczywiście my wyślemy wam Melo Merch. Czekamy na głosówki. Po czym poznajecie, że jest piątek? Czekam na głosówki, a za chwilę o tym, kogo branża turystyczna lubi najbardziej i kto jest uznany za najfajnego turystę. 13 minut po 7 już.

Podkręcamy tempo w Melo Radio, a to Natalia Nykiel, już 19 minut po godzinie 7. No to po czym poznajecie, że jest piątek? Co? Czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Wbijajcie, nagrywajcie i wysyłajcie i zgarniajcie merch od Melo. Wakacje za nami, to może jakieś podsumowanko, co? Sprawdzono, jak postrzegani są turyści z różnych krajów i do kogo i kogo branża turystyczna widzi u siebie najchętniej. Pierwsze miejsce w tym rankingu przypadło Japończykom. Uznano ich za najbliższych i najbardziej życzliwych, a przy tym przestrzegających zasad, no i dbających o czystość. Drugie miejsce dla Norwegów. Zostali ocenieni jako ludzie bardzo spokojni i szanujący lokalne zwyczaje. Na podium znalazło się jeszcze miejsce dla turystów ze Szwajcarii, u których uwagę zwracała punktualność. Na dalszych miejscach są też m.in. turyści z USA, którzy podobno dają największe napiwki. Nie widzę w tym rankingu Polaków, ale nie przejmujcie się. To może oznaczać, że my na tych wakacjach bawiliśmy się najlepiej.

0: Kygo, Take Me Back w Melo Radio, podkręcamy tempo i dzisiaj proste pytanie i konkretne zarazem do was. Po czym poznajecie, że jest piątek?
1: Hejka, piątek, piąteczek, piątunio. Poznaję po tym, że już jestem zmęczona jak koń po westernie, buziaczki.
2: Po tym, że nawet budzik do ciebie mówi, że dzisiaj mnie już nie potrzebujesz.
3: Po czym poznać, że jesteś piątek? No po tym, jak kolega pisze na przykład. Ej mordo, coś działamy?
0: No jasne, że działamy od samego rana. Słuchajcie, wy też działajcie. Po czym poznajecie, że jest piątek? Wbijajcie na meloradio.pl, czekamy na głosówki. Jest fajny merch do zgarnięcia.
4: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy? Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto. To w ogóle możliwe? Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
7: Kochanie, teraz jest idealnie.
6: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
8: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Peszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
14: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
15: Aha.
16: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow.
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
18: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
19: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
20: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
19: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
1: Skoda.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
22: Mamy niskie ceny.
23: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
24: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Opole, telefon 777 100 100.
25: To pewne.

0: oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. O reklamie. To jest Melo Radio. It's Friday then.

0: Modelki włodarskie w Meloradiu. Podkręcamy tempo za 17 minut, już będzie ósma. To po czym poznajecie? Po czym poznajecie, że jest piątek?
1: Cześć, piątek poznamy po tym, że chce nam się rozpocząć weekend.
0: Pewnie, że wszystkim chce się bardziej, no. Tylko, no właśnie, jest coś takiego, co może delikatnie przeszkadzać.
2: Ja piątek poznaję po tym, że się pogoda psuje na weekend.
0: Ale tym to się nie przejmujcie, proszę, no.
3: Poznaję piątek po tym, jak u sąsiada lecą puste butelki do kontenera na szkło.
0: A ty?
4: Na pewno mnóstwo osób tak odpowie jak ja, czyli Meloradio i skuter How Much Is The Fish.
0: Będzie pewnie, że tak, tuż przed 10:00. Tak zaczniemy weekend wcześniej niż inni, tylko w Melo.

0: Po czym poznajecie, że jest piątek. No z tekstówek to wynika na przykład, i to się powtarza bardzo często, że czekacie na to jedno konkretne zdanie dzisiaj po południu. Jak ono brzmi? To krótkie, konkretne jest. Dobra. Kończymy na dzisiaj, nie? Ale spokojnie, to jeszcze nie teraz. Teraz to zaczyna się naprawdę coś fajnego, bo piątek, piąteczek, no i weekend przed nami. Teraz już za 8 minut 8 na zegarach. Niedługo prognoza pogody. Będą też newsy w Melo.
1: A już o 8 zagramy.
0: Bletka w Melo Radio.
2: Więc tańcz, tańcz, tańcz, mówię sobie jak zawsze. Jutro będzie nowy dzień.
0: Tak zaczniemy kolejną godzinę i tak wam zagramy punktualnie o 8, gdy inni będą jeszcze gadać. Yeah.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
4: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
5: Pędzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
6: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
5: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
3: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielna. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Mamo! Gotujemy się na bitki?
12: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
13: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Do zobaczenia.
0: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
20: Skąd ta piana, kochanie?
19: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
20: po reklamie.

0: Piatnik.
1: Kolejny szkolny poranek. W Oporu i regionie policjanci kontynuują akcję Bezpieczna droga do szkoły. Jest więcej patroli właśnie w rejonie szkół i przedszkoli. Policja apeluje o rozważną jazdę. A ruch w Opolu mamy już wzmożony m.in. na obwodnicy, ale też na ulicach Niemodlińskiej, Wrocławskiej czy Piastowskiej. Coraz wyższa temperatura w Opolu i regionie, 27 stopni to ta maksymalna prognozowana na dzisiaj. Tyle zobaczymy na termometrach około godziny 15 czy 16. Będzie pochmurno w najbliższych godzinach, tak twierdzą synoptycy, ale nie powinno padać. Deszcz możliwy najbliższej nocy. Jutro sporo słonecznych chwil, trochę przelotnego deszczu i 22 stopnie maksymalnie, a pojutrze 19.
2: Są newsy na ósmą. Maracin Sikora. Zapraszam. Więcej wojskowych samolotów będzie patrolować niebo. Zdecydował o tym minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Chodzi m.in. o myśliwce F-16 i śmigłowce. Prokuratura zbada wannę w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Ten dowód może potwierdzić śmierć zaginionego biznesmena Sylwestra Suszka. Nasze siatkarki są w półfinale Mistrzostw Europy. Biało-czerwone wygrały wczoraj 3-1 z Holandią i tym samym pozostają w turnieju niepokonane. Ela ma podpowiedzieć przyszłym studentom, jaki kierunek wybrać dla siebie. To system opracowany przez Resort Nauki i Fundację Perspektywy. Pokazuje średnie zarobki absolwentów polskich uczelni. Tymczasem maturzyści widzą już siebie w konkretnych miejscach.
3: Na Wydziale może Prawa i Administracji.
4: Prawdopodobnie coś z dziennikarstwem albo z politologią.
5: No chyba raczej na fizykę techniczną.
2: Narzędzie Ela można znaleźć w internecie.
6: Ja też widzę was już w czasie weekendu, ale zanim to jeszcze fajny piątek, przed nami jest ósma. Podkręcamy tempo, Waldek Darmak. Cześć, dzień dobry, hej. Inni gadają, my gramy.

Podkręcamy tempo w Melo Radio. 11 minut po godzinie 8 już mamy. To jest idealny moment, żeby dzwonić do Melo. Nasza nowa zabawa, z którą wystartowaliśmy w tym sezonie, w tym tygodniu, czyli ostatnie słowo przed wami już za chwilę. Niedługo dowiecie się, z jakiej kategorii słów dzisiaj będę oczekiwał z waszej strony. Kto powie więcej słów, ten wygrywa. Do zgarnięcia są oryginalne skiety Meloradia, mamy też Melotorby. Czekam na was. 321-321-777. Jak chcecie udowodnić światu, że to właśnie wy macie ostatnie słowo i powiecie tych słów więcej, no to dajcie znać. 321-321-777. Czekam już teraz.

0: Jake Jones w Melo, już 17 po 8. Ostatnie słowo. Razem z nami jest Beata. Cześć, Beata.
1: Halo, jestem.
0: Cześć, cieszymy się bardzo, że jesteś. Beata w pracy. Cześć. Liczy. Beata, dzisiaj to ja zrobię za ciebie, będę cię liczył. Słuchaj, liczę też na Izę. Cześć, Iza.
2: Cześć.
0: Witam. Cześć, hej, Iza w trasie. Słuchajcie, dziewczyny, macie podobne głosy. Pamiętajcie o zasadzie w tej zabawie. Mówicie na zmianę słowa z kategorii, którą powiem już za chwilę. Zacznie Beata, bo literka B jest pierwsza w alfabecie, tak jak początek twojego imienia. Zaczyna Beata po tym, jak powiem start, ok? I teraz uwaga, kto powie więcej słów, ten zgarnia skiety Meloradia. Kto mniej, melotorbę. Czy to wszystko jest jasne?
1: Jasne.
0: Dobra, to ja dodam jeszcze uwaga, że słuchajcie się wzajemnie. Oczywiście czas jest tu ważny, macie na wszystko 20 sekund. Raz odpowiada Beata, raz Iza. Beata zacznie, a kategoria... Oj, coś czuję, że dobrze trafiliśmy dzisiaj. Uwaga, kategoria kolory. Ostatnie słowo. Beata, start.
1: Czerwony.
2: Żółty.
1: Niebieski.
2: Zielony.
1: Czarny.
2: Biały.
1: Fioletowy.
2: Szary.
1: Burgundowy,
0: ja wiedziałem, że coś takiego nastąpi. Czekałem tylko, bo zaczęłyście, tak wiecie, od czerwony, biały, żółty, ale ten burgund musiał się pojawić. Słuchajcie, no myślę, że mogę uznać remis, chociaż ten różowy ze strony Izy to tak rzutem na taśmę. Burgundowy po 5 punktów. No to jest dobry wynik, brawo dla was. Melotorba dla Beaty, melotorba dla Izy. Już pakujemy, już wysyłamy. Mieliście okazję dzisiaj pochwalić się znajomością kolorów. No i wszyscy słyszeli, kto tu jest specjalistą w tej kategorii. Dzięki wam bardzo. Ostatnie słowo. Podkręcamy tempo w Melo Radio, a to jest nasza nowa zabawa. Codziennie, zawsze po godzinie 8, ostatnie słowo. Dzisiaj Beata i Iza. Myślę, że remis to był bardzo sprawiedliwy wynik w tej potyczce. 19 minut po 8 mamy, a teraz Dive into the Ocean. Elok w Melo.

Alan Walker i Ava Max i Fate w Meloradio, i z takimi energetycznymi numerami to można robić wszystko. No i z piątkiem przy okazji to już w ogóle działania idą zdecydowanie szybko. Olivia Adams już za chwilę w Meloradio się pojawi, tak podkręcamy tempo, a na zegarach już prawie w pół do dziewiątej.

0: wędlinówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Czyta lektor AI.

0: Obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A pyszne, pełne smaku śliwki. Cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Stokrotka.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Do zobaczenia.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skaczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 11 września Opole. Amfiteatr NCPP. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
1: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.

Bambi jak Laosia w Belo Radio. Podkręcamy tempo, już za 18 minut będzie 9. Różne rzeczy można robić w weekend, zwykle na luzie, ale są tacy, którzy będą działać pod mocną presją czasu. Nowy rok akademicki coraz bliżej, a mieszkań na wynajem dla studentów coraz mniej. Ci, którzy szukają, narzekają, że rosną ceny. Średnio w Warszawie za wynajęcie kawalerki trzeba zapłacić około 3200 zł, we Wrocławiu i Poznaniu około 2,5 tysiąca. No i do tego to, co najważniejsze, czyli pojawia się pytanie, wynajmować samemu, czy jednak z kimś, żeby było trochę taniej. Słuchajcie, najlepszą miejscówkę na najbardziej energetyczną muzę to wy już macie, więc trzymam kciuki, żeby tą kawalerkę też się udało znaleźć. Shimza w Melo i Fire Fire.

0: Griffin w Meloradio World Away. Najlepszy drop nowych hitów dla was zawsze w Meloradio właśnie, a zawsze w piątek po 18 okazja, żeby posłuchać 30 Meloradia. Dzisiaj też będzie taka okazja. Teraz za 9 minut 9.
1: A już o 9 zagramy
0: Gibbs w Melo.
2: Zagłusza myśli, jak już nie słuchać was. Parkiet bywa tu zbyt śliski, bas nie przestaje grać. Łatwo zgubić się w tym wszystkim.
0: Tak podkręcamy tempo i tak zagramy punktualnie o 9.
1: Reklama. Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
3: Obiecaj, że zawsze będzie tak samo.
4: Zawsze.
3: Colin, dlaczego pokój się kurczy?
4: Bo szczęście jest za duże.
3: Miłość nie zna granic, ale świat niestety tak.
4: Piana dni to opowieść o miłości. Miłości intensywnej i naiwnej. Czy udaje się przetrwać w świecie pełnym komplikacji? Bilety do nabycia w kasie teatru oraz na stronie www.teatropole.pl.
5: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
6: Przesiądź się na oszczędności. Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono

0: Bilet. Szczegóły na bilety polregio.pl. Polregio S.A. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Do zobaczenia.
3: Kaufland jest fresh.
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
5: fresh. Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara na mediaexpert.pl.
7: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
8: Kochanie, teraz jest idealnie.
9: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
10: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. Co się opłaca? Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 11 września Opole. Amfiteatr NCPP. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
17: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
18: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
19: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
20: Po reklamie.

0: Dąbrowa opolska drogówka zatrzymała ostatnio 43-latkę, która na dozwolonej 50 jechała z prędkością o 122 km na godzinę wyższą. Straciła prawo jazdy na 3 miesiące, a zyskała 15 punktów karnych i wysoki mandat. Policja apeluje o zdrowy rozsądek za kierownicą. Cztery stopnie w południe i 27 maksymalnie w godzinach popołudniowych. Tak ma się dzisiaj kształtować temperatura. Będzie więc nawet gorąco po południu. Jeżeli chodzi o sytuację na niebie, to przewaga chmur. Dzisiaj przez cały dzień deszcz, najbliższej nocy popadać przelotnie może też jutro, ale jutro można również liczyć na sporo słonecznych chwil. Przy nieco niższej temperaturze będzie do 22 stopni w Opolu.
1: To są newsy na dziewiątą. Marcin Sikora. Zapraszam. Jest przełom w śledztwie po wypadku na autostradzie A1 w Mykanowie niedaleko Częstochowy. Kiedy ciężarówka wjechała w pracowników służb drogowych, zginęły 4 osoby. Badania toksykologiczne kierowcy wykazały w jego krwi klefedron, mówi Tomasz Ozimek z prokuratury w Częstochowie.
2: Według biegłego stwierdzone stężenie miało wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdu.
1: Wyniki badań będą miały wpływ na karę dla kierowcy. Teraz Kraków. 12 osób zgłosiło w Miejskiej Komisji Wyborczej swoje kandydatury w wyborach na prezydenta miasta. 4 kandydatów zostało już zarejestrowanych. Synoptycy ostrzegają przed opadami deszczu. Mają pojawić się na północy kraju. Miejscami opady mogą być intensywne. Zakupy w sieci może przejąć sztuczna inteligencja. Jak pisze Puls Biznesu, to dla e-sklepów wyzwanie. AI może zupełnie zmienić zasady gry.
3: U nas obowiązuje jedna zasada, lecimy z tym piątkiem i szybko dolecimy jeszcze w tej godzinie do weekendu, bo zaczniemy go naprawdę już niedługo. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Waldek Darłak, cześć, hej!

posiedzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Bob Sinclair w Melo Radio. No to trzymajcie się mocno. A co tam u ciebie się zadziało dzisiaj?
1: Zamiast do Włocławka na ulicę Toruńską zamówiłem paczkę do Torunia na ulicę Włocławską. Pozdrowienia dla wszystkich zmęczonych.
0: Grunt, żeby weekend do wszystkich doleciał. Tych zakręconych też pozdrawiamy. Armin w Melo.

0: Anka Funkel w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo dzisiaj od samego rana. No właśnie, a po czym wy poznajecie, że jest piątek?
1: Ja swój piątek poznaję po tym, że jak siadam w samochód jadąc do pracy, słucham głośno muzyki i śpiewam w niebo głosy, bo jest w końcu piątek, weekend coraz bliżej.
0: No, a najlepiej to tej muzy słuchacie głośno, na przykład w piątkowy wieczór i potem też poznacie, że jest piątek, bo dobre Melo dzisiaj od 22:00 i będzie Tiesto. Sam Felt, Don Diablo również i Marshmello, a w sobotę do ekipy Dobrego Mela dołącza także Blaster Jacks i ten set posłuchacie już o północy. Bądźcie z Melo, no i pamiętajcie o tym, że taki weekend jak z nami, nigdzie drugiego takiego nie znajdziecie.
2: Dzieci, po czym poznajecie, że jest piątek?
3: To będą baje!
0: A wiecie jak to jest, najlepsze baje to niektórzy opowiadają jak się tłumaczą, dlaczego tak późno do domu wrócili. 17:17 w Melo podkręcamy tempo. Think About Us to Sony Vodera.

0: Pierwszy tydzień września u niektórych wjechał naprawdę mocno. Jeżeli wiele rzeczy robiliście w biegu, to pamiętajcie, że już niedługo możecie zacząć robić tylko to, co lubicie, a nie to, co musicie. Do weekendu naprawdę blisko. Artemas jeszcze bliżej. I like the way you kiss me. Za chwilę w Melo.
1: Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
3: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Kiki, kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
1: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
0: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
2: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: Obiecaj, że zawsze będzie tak samo.
5: Zawsze.
4: Colin, dlaczego pokój się kurczy?
5: Bo szczęście jest za duże.
4: Miłość nie zna granic, ale świat niestety tak.
6: Piana dni to opowieść o miłości. Miłości intensywnej i naiwnej. Czy udaje się przetrwać w świecie pełnym komplikacji? Bilety do nabycia w kasie teatru oraz na stronie www.teatropole.pl.
7: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
8: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
7: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Ale jesteś zadowolony?
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Paryż?
14: Znamy na pamięć.
15: Skandynawia?
14: Trochę daleko na weekend.
15: Drezno i Kraina Łaby.
14: O, brzmi interesująco.
15: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
14: I blisko?
15: 100 kilometrów od polskiej granicy.
14: Idealne miejsce na jesienny city break.
15: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
14: Świąteczne klimaty.
15: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
16: Wszystko, czego dziś chcę,
17: to z kartą Moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione. Złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. 23,89.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
20: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
19: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda.
21: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
22: Po reklamie. Autopromocja.
23: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
24: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
25: i mocno podkręcone tempo.
26: Klubie Albo, jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
24: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
23: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.00.

Tom Odell. I Tiesto, Jana do Love w Melo Radio. Na co macie większą ochotę im bliżej weekendu? No, u niektórych to się na przykład ochota na zakupy zwiększa. No a jak zakupy, to wiadomo, że dodatkowe środki by się przydały, ale jakie jeszcze macie pomysły, jak można byłoby wydać szybką kasę od Melo Radia? Mamy dziś dla was aż 500 zł, 500 do zgarnięcia w szybkiej kasie. Szybko wbijajcie do meloradio.pl i napiszcie, na co wydalibyście te pieniądze. 500 czeka w szybkiej kasie.

0: Gramy weekend.
1: Wiem, że na to odliczanie czekaliście od początku tygodnia. Jeżeli ze wszystkiego na P najbardziej lubicie piątek, no to witajcie w klubie. Jesteście gotowi na to, co zaczynamy? Głowa pełna planów? Czasu powinno starczyć na wszystko, bo zaczynamy weekend w Melo Radio.
2: The chase is better than the catch.
3: Hi, this is HB from Scooter. You're listening to Melo Radio. Yeah.

0: Dla was to my wszystko, nawet weekend wam wcześniej załatwiliśmy. No a energetyczną muzę dokładamy w pakiecie. W tym pakiecie też Ad jest. Przywita was już za chwilę po 10:00 i będzie razem z wami. Już za 10 minut 10:00 na zegarach.
1: A już o 10:00 zagramy
0: Hilly Oaks i Breaking Dishes w Melo. Bawcie się dobrze, Waldek Darłak, dzięki za dziś. Za chwilę w Melo prognoza pogody i newsy.

0: Reklama.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Przesiądź się na oszczędności. Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
0: Po reklamie. Trafik.
7: Ruszył remont na ulicy Powolnego. Drogowcy zaczęli od usuwania starej nawierzchni. Następnie planowane są roboty związane z korytem, podbudową i finalnie odtworzeniem nawierzchni z kostki. Te prace mają potrwać do końca października. Mamy wyłączony odcinek od Żwirki i Wigury do wjazdu na zaplecze hotelu. Zmienne zachmurzenie dzisiaj nad Opolszczyzną, ale raczej to chmury mają przeważać przez większą część dnia. Temperatura rośnie i będzie jeszcze cieplej niż jest teraz. 27 stopni maksymalnie zobaczymy dzisiaj na termometrach w Opolu około godziny 15 czy 16. Nie powinno dzisiaj padać, ale parasole przydadzą się najbliższej nocy. Jutro też niewykluczony przelotny deszcz i trochę się jutro ochłodzi.
0: Są newsy Meloradia.
7: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. 19-latek podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 49-latki w Kędzierzynie Koźlu może być niepoczytalny. Prokurator Dominik Bagrowski z Prokuratury Okręgowej w Opolu potwierdza powołanie biegłych psychiatrów, którzy ocenią stan 19-latka.
8: Czy może odpowiadać przed sądem karnym, czy wobec niego wnosić o tak zwaną detencję?
7: Czyli pobyt w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. 19-latek przyznał się do tego, że uderzył młotkiem w głowę śpiącego na ławce mężczyznę w Opolu na początku lipca i że zabił kobietę w Kędzierzynie Koźlu pod koniec sierpnia. A teraz 172 km na godzinę na dozwolonej 50 i zatrzymanie pędzącej przez gminę Dąbrowa 43-latki, która, jak tłumaczyła policjantom, spieszyła się po telefon, którego zapomniała. Straciła prawo jazdy na 3 miesiące, dostała 2,5 tysiąca złotych mandatu i 15 punktów karnych. Bezpieczeństwo to z kolei temat jutrzejszego pikniku, który odbędzie się przy Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu. Służby będą uczyć, jak przygotowywać się na sytuacje awaryjne, rozpoczęcie jutro w południe. A jeszcze diś w południe ważna sesja Rady Miasta. Szczegóły za godzinę.
9: To są newsy na 10. Marcin Sikora. Zapraszam. Jest tymczasowy areszt dla trojga zatrzymanych w sprawie afery Zonda Krypto. Chodzi o Jaromirę W., Rafała Z. i Annę P. Ta ostatnia odpowie również za utrudnianie śledztwa w sprawie Sylwestra Suszka. Biznesmen zaginął w marcu 2022 roku, mówi prokurator Anna Adamiak.
10: Osoby, które mogły mieć wiedzę, aby składały fałszywe zeznania.
9: Usunęła także nagrania z monitoringu. Podejrzany przedmiot znaleziony koło stacji elektroenergetycznej w Dormagen w Niemczech. To między Kolonią a Düsseldorfem. Według policji może to być urządzenie do odpalania bomb. Cud w Nepalu. Dwaj robotnicy uratowani z zalanego tunelu po 9 dniach od powodzi. Ocaleni to dwaj pracownicy hydroelektrowni. Maja Chwalińska i Magda Linet awansowały do drugiej rundy debla na US Open. Polskie tenisistki pokonały Chinkę i Francuzkę.
2: Siemanko, w piątek, 10 na zegarach Adi po tej stronie. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja się turbo jaram tym, że weekend w zasadzie już tu jest. No to kiedy inni grają, my już gadamy. Nie, czekaj, odwrotnie. Kiedy inni gadają, my już gramy. Eli Ox, Breaking Dishes, siemanko. To Adi z tej strony.

Axwell i Whatever Tears You On, tak, podkręcamy tempo w Meloradio. Teraz trochę w zasadzie na temat, pogadajmy trochę na poważnie, bo dzisiaj sprawdziłem w kalendarzu świąt nietypowych, obchodzimy Dzień Zdrowia Seksualnego. Jako, że od blisko roku jestem singlem, to ja wiem, że raczej nie powinienem zbyt bardzo się wypowiadać, ale no chodzi mi o coś innego, mianowicie o zdrowie. Dlatego przypomnę zarówno do facetów, jak i lasek, badajcie się. Chodźcie do lekarza, informujcie o wszystkim waszych partnerów. Nie będę mówił dosadnie, co mam przez to na myśli, ale jesteście kumaci, to na pewno zrozumiecie. I serio, dbajcie o siebie, a dokładniej dbajcie o siebie razem. Ostatni raz zatańczysz ze mną to Trips i Kubańczyk w Melo.

Fastbill i Music Sounds, tak, podkręcamy tempo w Meloradiu, mamy piątek. A skoro piątek, to dajemy mocno do pieca, bo jeszcze w tej godzinie pojawi się Topic i Sorry Papi, będzie też Alef Arben i Fade In, ale nie zabraknie też Rihanny.

0: Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej masz.
5: Mamo, gotujemy się na bitki?
6: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
7: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
8: Łączy nas krew, która ratuje życie.
9: Bo dobrze jest się dzielić.
10: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
11: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
12: Bo warto być człowiekiem.
8: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
13: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
14: Wszystko, czego dziś chcę.
15: To hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
18: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
19: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
20: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
21: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
22: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
23: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
24: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
25: Ale jesteś zadowolony.
26: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
25: Aha.
26: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
25: Wow!
26: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
25: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
27: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
28: Neonet, Neonet.
29: Dobrze podpowiemy wnet.
28: Znajdziesz tu coś do szkół, na uczelnię i do biur.
30: Ty
0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
28: Neonet, Neonet.
29: Dobrze podpowiemy wnet.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
1: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

Filipek i będzie jaśniej. No właśnie z tym jaśniej to tak nie wiem do końca. Wysłuchacie Meloradia i rzeczywiście jaśniej to już było w rozumieniu tego, że dzień jest krótszy i niedługo będzie jeszcze zaraz zmiana czasu i faktycznie będzie bardzo szybko ciemno. Dlatego korzystajcie, bo wrzesień według synoptyków ma być naprawdę fajnym i słonecznym miesiącem. Mimo że dzień krótszy, to mimo wszystko też trochę słońca zostaje i warto to wykorzystać jak należy. Topic, Becky G, Sorry Papi, gram to już teraz.

0: Robin Schulz i Better Times, tak podkręcamy tempo w Meloradio w piąteczek. Piątek, piąteczek, piątunio, długo wyczekiwane, ale całe szczęście jest. I to pierwszy weekend w tym miesiącu, więc warto go naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze celebrować.
1: A już o 11 zagramy
0: Dub Dogs i How Does It Feel? Wiem, że część z was akurat śmiga autem, a ta nutka idealnie do tego pasuje. Zimny łokieć polecam w imieniu redakcji.
1: To jest Melo Radio. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.

0: Słuchaj Trzydziestki Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
3: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Opole, telefon 777-100-100.
4: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 11 września Opole. Amfiteatr NCPP. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
7: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Do zobaczenia.
11: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
12: W ten piątek i sobotę z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę, złoty 90.

0: Twoja Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za 2 zł. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie jedna za 2 zł na kartę. Biedronka.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Paryż?
4: Znamy na pamięć.
3: Skandynawia?
4: Trochę daleko na weekend.
3: Drezno i Kraina Łaby.
4: O, brzmi interesująco.
3: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
4: I blisko?
3: 100 kilometrów od polskiej granicy.
4: Idealne miejsce na jesienny city break.
3: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
4: Świąteczne klimaty.
3: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
9: Kochanie, teraz jest idealnie.
8: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to z kartą Moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione. Zł 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. 23,89.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: pogoda.
1: Czeka nas wietrzny wieczór w Opolu i regionie. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem wydali synoptycy dla całego województwa opolskiego. Wiać może w porywach z prędkością do 85 km na godzinę. Średnia prędkość wiatru do 40 km na godzinę. Tak ma być dzisiaj od 18 do 1 w nocy. Noc ma być też częściowo deszczowa. A na razie możemy spodziewać się temperatury do 27 stopni w regionie.
0: Są newsy Meloradia.
1: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Już za godzinę rozpocznie się w Opolu uroczysta sesja Rady Miasta poświęcona nadaniu tytułu honorowego obywatela miasta Andrzejowi Poczobutowi. To wyraz uznania dla jego niezłomnej postawy w walce o prawa człowieka oraz wolność słowa, podkreśla prezydent Opola. Teraz żywieniowa rewolucja w szkołach. Także w Opolu i regionie w stołówkach obowiązuje nowy jadłospis. Raz w tygodniu ryba, posiłek wege, do tego więcej owoców i warzyw zamiast przetworzonej żywności.
2: Bardzo mocno zależy nam na tym, żeby dbać o zabezpieczenie nie tylko na tu i teraz, ale też po to, żebyśmy mogli powiedzieć za kilkanaście lat u tych dzieci fajnie, zdrową dietą zapobiegliśmy wielu chorobom.
1: Wyjaśnia wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka. O nowych standardach żywienia dzieci i młodzieży można przeczytać na stronie Kuratorium Oświaty w Opolu. A właśnie teraz powinno rozpoczynać się w naszym mieście narodowe czytanie i to wielkiego dzieła Adama Mickiewicza. Chodzi tym razem o fragmenty Dziadów. Wydarzenie odbywa się w Urban Labie. Dziś również opolski stadion wypełni się po brzegi. O tym będzie za godzinę.
3: To są newsy na 11. Marcin Sikora. Zapraszam. Maciej Berek, sędzią Trybunału Konstytucyjnego, został wybrany przez Sejm. Teraz prezydent musi jeszcze przyjąć od niego ślubowanie. Brazylia grozi Unii Europejskiej odwetem. To po zawieszeniu importu brazylijskiego mięsa ze względów sanitarnych. Medal na wyciągnięcie ręki mają polskie siatkarki. Biało-czerwono ograły wczoraj Holenderki 3-1 i są w półfinale Mistrzostw Europy, mówi przyjmująca Paulina Damaskę.
4: Taka adrenalinka podczas tego spotkania, poczułam tyle emocji i byłam w różnych stanach.
3: Teraz, by dostać się do finału, nasze siatkarki będą musiały pokonać Włoszki. IG Noble przyznane. To humorystyczne nagrody dla naukowców. Zespół z Uniwersytetu Wrocławskiego został nagrodzony za badanie, które wskazuje, że niemowlęta pachną wspaniale dla swoich rodziców, ale nastolatki już nie.
5: Siemanko, 11 na zegarach, Adi po tej stronie i kiedy inni gadają, my już gramy i to w piątek w ogóle gramy na ostro. Dubdogs, how does it feel? No moim zdaniem dobrze. Ja jestem Adi i zapraszam do 14.

Alok, Jennifer Lopez i Everything is Fine w Melo Radio, tak, podkręcamy tempo. A ja mam nadzieję, że pamiętacie zaćmienie słońca, które miało miejsce 12 sierpnia, XD, zaraz minie miesiąc. Czas leci, ale do brzegu. Słuchajcie, hiszpańskie zoo postanowiło się trochę do tego odnieść, bo mają dosyć interesujące wnioski. Podobno tamtejsze zwierzaki zaczęły zachowywać się w trakcie tego zaćmienia wspomnianego trochę inaczej. I co chcę przez to powiedzieć? Lwy, jak czytam, były bardziej aktywne i niespokojne. Szympansy zaczęły się szykować do snu. Antylopy miały wrażenie, że jest rano, a motyle w ogóle laga złapały i były totalnie bez ruchu. Także wniosek jest prosty, brak słońca dosłownie zmylił zegar biologiczny wspomnianych zwierząt i to na pewno dla naukowców jest ważne, bo może też odpowiedzieć na wiele innych zagadnień. A ja chciałem tylko powiedzieć, że wtedy jak coś to spałem, więc nawet tego nie widziałem. Pozdrawiam.

tempo. Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Bebe Rexha i Sad Girls w Melo Radio, tak, podkręcamy tempo. A tę nutkę znajdziecie na jej ostatnim krążku i też mogliśmy tego posłuchać na Tomorrowland podczas jej krótkiego, ale naprawdę bardzo żywego setu. Słuchaliście tego m.in. w Melo Radio. A w tej godzinie jeszcze Kygo, Take Me Back, no i Florida. Low, low, low. Też będzie.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Do zobaczenia.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
8: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
9: Kawka się ceni.
10: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: Że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
14: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.

tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet. Po reklamie.

this. Flip it. Ej, no tego dawno nie było. To Flip It w Meloradiu ze Snoop Doggiem, tak, podkręcamy tempo. Na dzisiaj piątek, no i szybka kasa też będzie w piątek, no wiadomo. Słuchajcie, rozdajemy kasę na co tylko chcecie, wy wydajecie nasze siano i to bardzo dobrze się składa. No bo dzisiaj w piątek faktycznie 5 stówek macie do zdobycia. Kto jeszcze się nie zgłosił do naszej zabawy, no to polecam wbić na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. No bo tam piszecie, na co chcecie to wydać, a my potem oddzwaniamy, no i ciach, macie pieniądze. Proste? No pewnie, że proste, działajcie. Alabama Ten i Moonlight.

0: Robin Schulz i Take It Slow. No skoro piątek, to można trochę zwolnić, a wy słuchacie Meloradia. Można zwolnić, ale drodzy pracodawcy, najlepiej nie zwalniać kogoś z pracy w tym dniu, bo fajnie jest sobie na przykład ten dzień poświętować i wykorzystać na odrobinę odpoczynku, relaksu z przyjaciółmi, dobre melo i tak dalej. A dobre melo, jak coś, to po 22 dzisiaj.
1: A już o 12 zagramy
0: Tame Impala i Dracula. Nie wiem jak wy, ja zawsze bałem się wampirów. W sumie nawet Zmierzchu nie oglądałem, ale ten numer akurat to bardzo mi się podoba. No i w sumie jakby nie było, coraz bliżej do Halloween.

0: To promocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubia albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj

0: całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
10: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires.
12: O reklamie. To jest Melo Radio. Pogoda.
13: Pochmurne popołudnie, a potem wietrzny wieczór. Takie mamy prognozy i ostrzeżenia dla Opola i regionu. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem, który od godziny 18 ma się już wzmagać. W porywach może osiągać prędkość 85 km na godzinę. Na razie jednak pozostaje ciepło. Dzisiaj 27 stopni maksymalnie w Opolu. Jutro już chłodniej do 22 stopni, a w nocy może jeszcze popadać.
12: Są newsy Melo Radia.
13: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. 19-latek z Kędzierzyna Koźla, podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, trafił do aresztu, tak zdecydował wczoraj sąd rejonowy w Opolu. Śledczy sygnalizują, że młody mężczyzna może nie być poczytalny, ale jego stan pozwala na tymczasowe aresztowanie, mówi prokurator Dominik Bagrowski z prokuratury w Opolu.
14: Przebywając na wolności, podejrzany mógłby popełnić ponownie przestępstwo przeciwko życiu.
13: Badania potwierdziły, że znaleziony w jego plecaku młotek to narzędzie zbrodni. Naukowcy Uniwersytetu Opolskiego wspólnie ze strażakami przeprowadzą pierwsze w Polsce badania oceniające wpływ substancji, z którymi strażacy mają styczność podczas akcji ratowniczych, na ich zdrowie i otoczenie. Naukowcy wskazują, że w grupie strażaków niektóre rodzaje nowotworów występują częściej. Z kolei 14 tysięcy fanów muzyki sprawdzi dziś akustykę opolskiego stadionu. Koncert Padre Guilherme będzie pierwszym dużym muzycznym wydarzeniem na Itaka Arenie. Organizatorzy rekomendują, by zamiast samochodem dojechać autobusem. MZK przygotowało dodatkowe kursy i ponad 40 połączeń w rozkładzie standardowym.
15: To są newsy na 12. Maracin Sikora. Zapraszam. Cyberpolicjanci rozbili gang oszustów wyłudzających kody BLIK. W sprawie jest 8 podejrzanych, w tym 3 osoby nieletnie. Zakłócenia pracy lotnisk i odwołane loty. Tak było w nocy w Rosji. Wszystko przez ukraińskie ataki dronowe. Była to już trzecia z rzędu noc z utrudnieniami. Na US Open wciąż zachwyca Iga Świątek. Nasza najlepsza tenisistka pewnie pokonała Argentynkę Nadię Podorowską 6-3 i 6-2. Jak sama ocenia to spotkanie?
16: Cieszę się z tego, że wygrałam na dobrym poziomie i byłam solidna.
15: W trzeciej rundzie jej rywalką będzie Czeszka Marii Bouskova. Przez 10 lat badał powiązania ponad 42 tysięcy osób. Mieszkaniec San Marino odtworzył drzewo genealogiczne całej ludności tego małego kraju. Punktem wyjścia były opowieści jego babci.
17: Siemanko, jest 12, Adi z tej strony, fajnie, że jesteście, fajnie, że słuchacie Melo, no bo kiedy inni gadają, to my już gramy. A dzisiaj piąteczek, dlatego podkręcamy tempo na grubo, Dracula i Tame Impala, od tego zaczynam.

Eli Oxy Reasons w Meloradio. Podkręcamy tempo tuż przed weekendem. A mądrzy specjaliści mówią, upłynnij swój majątek, młody człowieku. No i złodzieje ze Stanów chyba dosłownie wzięli sobie to do serca, bo doszło do dosyć zuchwałej kradzieży. Czytam, że w Kalifornii panowie w kominiarkach wzięli i ukradli ciężarówkę pełną pewnego napoju. Taki złoty, dosyć charakterystyczny. Do teraz nie bardzo wiadomo, gdzie jest zawartość, ale niektórzy w komentarzach myślę, że mają trochę racji, pisząc, panie, tego już nie ma, nawet nie ma co szukać, ciepło było, grilla zrobili. Panie, daj se pan spokój może.

ładne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem

pałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kruchy ciepłe, wsitko ja nie próbuję skleić, zleję, zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap, główne danie nie przegrywam.

0: kawałek do reklamy.
1: Sokół, Clear Mind, Enklawa i Pogwarzymy. To jest Melo Radio i podkręcamy tempo. Tak dumnie mówiłem, nie bez powodu, nawet może trochę zbyt wyniośle, przepraszam, ale no bardzo się cieszę, że mam ten numer i mogę wam go zagrać, bo nie ukrywam, że jestem mega fanem Wojtka Sokoła. A w tej godzinie Oceana i Endless Summer, czyli dosłownie żegnamy lato, ale z imprezowym vibe'em.
2: Reklama. Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
4: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Czyta lektor AI.

0: Biały papier toaletowy Velvet, 10 rolek, drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis.
1: Stokrotka.
2: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
3: Mamo, gotujemy się na bitki?
4: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
5: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
6: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
10: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
13: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
17: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
18: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KiK. Więcej niż się spodziewasz.

Bob Sinclair, Rock This Party w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo i nie zawahamy się, bo mamy tego znacznie więcej. No mamy dużo więcej muzy, bo dzisiaj na przykład po godzinie 18, to dla tych, którzy słuchają na co dzień, to wiedzą, ale może ktoś dołączył, to tylko powiem. Mamy po 18 w piątek 30 Meloradia i tam można głosować na ulubione numery, wybieracie to, co lubicie najbardziej, a potem jakimś trafem, jeżeli się uzbiera, no to ten numer trafia na miejsce pierwsze. Olek Pych na pewno o to zadba, by wszystko było policzone jak należy. No i może być na przykład taka piosenka, Marlon Hofstadt i I Like, jeżeli wydajecie lajka, no to wbijajcie na meloradio.pl.

piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

0: Alan Walker i Faith w Meloradiu. Bardzo epickie nagranie, pełne duszy. No i tu też oczywiście Ava Max, która ostatnio, no mogę śmiało powiedzieć, że była trochę ciszej, ale fajnie, że wróciła i liczę na jej kolejne fantastyczne muzyczne projekty, bo jej płyta Diamonds and Dance Floors była po prostu świetna, no i fajnie jakby wróciła do muzy, bo trochę jej tutaj brakuje.
1: A już o 13:00 zagramy
0: Gips, PZ i Karnawał.
2: Zagłuszam myśli, jak już nie słuchać was. Parkiet bywa tu zbyt śliski, bas nie przestaje grać. Łatwo zgubić się w tym wszystkim.
0: Nie jestem ekspertem od karnawałów, ale powiem tylko tyle, jak coś to w masce tego nie trzeba słuchać, a ja zagram to o 13:00.

0: przez Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Do zobaczenia.
4: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Paryż?
3: Znamy na pamięć.
2: Skandynawia?
3: Trochę daleko na weekend.
4: Drezno i Kraina Łaby.
3: O, brzmi interesująco.
4: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto

0: Pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
1: I blisko?
0: 100 kilometrów od polskiej granicy.
1: Idealne miejsce na jesienny city break.
0: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
1: Świąteczne klimaty.
0: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
6: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor. Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
7: i mocno podkręcone tempo.
8: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
6: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
5: Autopromocja.

0: To są newsy na 13. Ula Harciarek. Zapraszam. Sejm nie odrzucił trzeciego weta prezydenta w sprawie ustawy o rynku kryptoaktywów. Przepisy miały m.in. wyznaczyć Komisję Nadzoru Finansowego jako organ nadzorczy nad tym rynkiem. Uważajcie na silny wiatr. IMGW wydało alerty w tej sprawie. Może wiać w niemal całym kraju, a na północy Polski może intensywnie padać deszcz. Jak najniższe mają być ceny paliw na stacjach Orlenu. Koncern robi wszystko, żeby tak było, zapewnia minister energii Miłosz Motyka.
1: Orlen obniżył swoją marżę detaliczną niemal do zera.
0: Pod koniec lipca prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o nadmiarowych rynkach koncernów ze sprzedaży paliw. Miliony dolarów może stracić norweski piłkarz Erling Haaland, bo ściął swoje długie włosy. Zdaniem mediów finansowych znacznie skrócił zyski ze sprzedaży gumek do włosów.
2: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
3: Siemanko, Adi z tej strony. Punktualnie 13 na zegarach, podkręcamy tempo. W piątek obiecałem, że będzie Gips i PZ. Tak, takie duo coś razem nagrało, mianowicie Lotkę Karnawał. No to jedziemy.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Silva Pumpa i On Tonight. Mam bardzo fajnego newsa. No właśnie, genialny news dla graczy, no i też fanów Białego Wilka, mianowicie Geralta z Rivii. Twórcy niedawno pochwalili się tym, że trzecia część Wieśka doczeka się remasteru, co wywołało sporą furorę w branży gamingowej. No i niektórzy pytają, ale dlaczego? No a dlatego, że odpowiedź jest bardzo prosta, bo ten remaster będzie za darmo. Oczywiście dla tych, którzy już swoją kopię gry posiadają. A jakby coś, to pobierzecie sobie to już pod koniec września, dokładnie 29. I nie dziękujcie, ja też skorzystam. Beautiful People już teraz.

0: Armin van Buuren i Everlasting, jedna z nowości od tego pana. A mówię pana, bo co by nie mówić, to Armin van Buuren to już taki raczej starszy facet, ale co by nie mówić, trzyma się nieźle. Chciałbym się zestarzyć jak on, to jedno z moich marzeń, muszę gdzieś poszukać, jakich kremów używa. W tej godzinie jeszcze David Guetta i Run River, ale też będzie Calvin Harris i Summer.
1: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchnia Wikinga.pl

0: przygotowaniu? Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
3: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
4: i Klemens prawy.
3: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
5: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
4: Codziennie.
5: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
2: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej. Europejskiej.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Włączamy niskie ceny.
6: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
11: Kochanie, teraz jest idealnie.
12: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
13: Hej! Tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
14: Aha.
15: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow.
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie. Którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
18: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
19: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
17: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to hit okazje z Intermarché. Jak
1: Herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
20: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
21: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
20: Znaczy, Frosta kupiłeś?
21: Prościej się nie da.
22: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
23: Po reklamie.

Opal DJs i Sound of San Francisco. No tak możemy grać, takie klasyki lubimy najbardziej. To jest Melo. I w tym Melo właśnie do zdobycia też szybka kasa. 200, a nawet 500 złotych i na tą drugą opcję dzisiaj kładziemy nieco większy nacisk, bo dokładnie 500 możecie od nas zgarnąć. Pod warunkiem, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie, na co chcecie to wydać, później odbieracie telefon, macie na to 5 sygnałów. Jak odbierzecie, to w zasadzie wszystko jest już okej. Lumix, Self Aware, to jest Melo Radio, tutaj tak gramy.

0: Neptun i Kai What If, czyli brzmienie prosto z Niemiec. Pozdrawiamy naszych sąsiadów, wiem, że mają tam naprawdę dobre kebaby i całkiem niezłego burgera. A my powoli zbliżamy się do końca, w sensie ja już się żegnam. Adi z tej strony, dzięki bardzo. A co zagrają friki za chwilę?
1: A już o 14 zagramy
0: Eben i Hertz. To raz jeszcze dziękuję, bawcie się przepięknie w ten weekend, skorzystajcie z tej pogody, bo będzie naprawdę zacna, a Iga i Mikołaj za chwilę się z wami przywitają.
1: To jest Melo Radio. Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Łączy nas krew, która ratuje życie.
12: Bo dobrze jest się dzielić.
13: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
14: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
15: Bo warto być człowiekiem.
11: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
16: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
17: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
18: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 11 września Opole. Amfiteatr NCPP. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
19: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.

0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Po reklamie.

0: Melo Radio.
1: To są newsy na 14. Ula Harciarek. Zapraszam. Rok więzienia w zawieszeniu to kara dla byłego youtubera za przesyłanie 13-latce materiałów pornograficznych. 31-latek przyznał się do winy. Ceny paliw we wrześniu nadal będą rosły. Takie są prognozy petrol.pl. Benzyna może kosztować 7,99 za litr. Bądźcie ostrożni na przejazdach, bo w te wakacje zginęło tam 9 osób. Przyczyną tragedii często jest brak umiejętności szybkiego opuszczania przejazdów, mówi Włodzimierz Kiełczyński z PKP PLK.
2: Bo ważniejsze jest czasami lakier na naszym samochodzie, a tak naprawdę uderzenie w tą rogatkę, kiedy mamy ten bezpiecznik drąga, praktycznie nie powoduje szkód w naszym pojeździe.
1: Kolejarze zamierzają na szlabanach umieszczać ostrzegawcze tablice. Kolejny Star Trek ma przyciągnąć nowych fanów. Pojawią się zupełnie nowe postaci. Obsady i daty premiery jeszcze nie ma.

0: jest Freak Fight w Melo Radio z Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Siemano, siemano, 14 na zegarach, więc zaczynamy piątkowy Freak Fight. Dzisiaj, jak słyszycie, solo, ale to z ważnego powodu, chociaż też powiązanego z Blanką. Natomiast o co chodzi, dlaczego Iggy nie ma, to będziemy jeszcze do tego wracać. Będziemy dzisiaj przede wszystkim rozdawać kasę. Będziemy mówić o tym, jak ktoś ściął włosy i może to kosztować grube miliony dolarów, ale zaczniemy od tego, że będziemy klaskać i bić brawo i cieszyć się, ponieważ dzisiaj wyjątkowe święto. Mikołaj, siemano, zapraszam do 18.

You party all the time, tak właśnie podkręcamy tempo we Freakfajcie. A teraz, no mówią, że Piotr Rubik skończył 58 lat. No i zdecydowanie taka jest właśnie prawda, kompozytor, piosenkarz, fantastyczny człowiek, 58 już ma na karku i z tej okazji podzielił się też w mediach społecznościowych zdjęciami siebie na przestrzeni lat. Jestem pełen podziwu, że już od małego dziecka ma właściwie tę samą fryzurę, czyli dobre geny. Nic dziwnego, że każda stara w Polsce u niego chciała klaskać, przynajmniej według dzieci w każdej dosłownie szkole. No ale kto był takiego przystojniaka, nie chciał poklaskać. Whatever turns you on, Axwell i Bon, to już teraz Melo.

0: Something to Believe in. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu we Freak Fajcie, który dzisiaj, no właśnie, spędzam w samotności. Dlaczego? Pora zacząć festiwal wymówek.
1: Pewnie zastanawiacie się, gdzie jestem. Otóż w domu. I to nie jest tak, że zostawiłam biednego Mikołaja bezdusznie w pracy, a ja nic nie robię, bo robię, idę na imprezę. Będę prowadzić dzisiaj specjalnie dla was imprezę na Bemowie Back to School i będzie naprawdę fantastycznie, bo wystąpią Blanka, Tymek, a także Eryk Moczko. Nie może was zabraknąć. Jeżeli nie wiecie, co ze sobą zrobić, no to zapraszam serdecznie. Dzielnica, urząd, Bemowo, ja, wy, Eryk, Bejba i Tymek. Godzina 18, widzimy się.
0: I można się bawić, więc zapraszamy na Bemowo. Jeżeli spotkacie tam Igę, powiedzcie jej ode mnie... co możecie jej ode mnie powiedzieć? Powiedzcie jej, że brzydko. A to teraz zagramy ładnie. Talk to you. Another w Meloradiu.

tempo w Melo Radio, we Freak Fajcie oczywiście, 29 po 14, a w tej godzinie jeszcze pogramy takie sztosiwa jak Manzel Mellow Heroes, to dobrze nam znane dźwięki, ale przede wszystkim będzie w tej godzinie jeszcze coś nowego do posłuchania.

0: Reklama.
1: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
2: Kochanie, teraz jest idealnie.
3: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Przesiądź się na oszczędności!
8: Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety.polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Chcesz mieć to, co najlepsze, dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych, ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
11: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Opole, telefon 777 100 100.
12: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
13: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
14: Paryż?
15: Znamy na pamięć.
14: Skandynawia?
15: Trochę daleko na weekend.
14: Drezno i Kraina Łaby.
15: O, brzmi interesująco.
14: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
15: I blisko?
14: 100 kilometrów od polskiej granicy.
15: Idealne miejsce na jesienny city break.
14: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
15: Świąteczne klimaty.
14: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
16: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
17: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie.
1: Melo Radio.

0: duże oczy. To Smolasty Trips w Meloradiu, tak właśnie podkręcamy tempo we frekwencie. Teraz, no, pora na coś nowego.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Można powiedzieć, że my w Meloradiu już teraz zaczynamy karnawał, ponieważ przed nami numer, który powstał, no właśnie, we współpracy z brazylijską wokalistką i autorką tekstów Marii Froes, a we współpracę z nią wszedł Lost Frequencies. No i stworzyli właśnie taki numer, który ma nawiązywać do klimatów Rio de Janeiro, generalnie Brazylia, plaże i te sprawy. Więc idealnie, żeby jeszcze przedłużyć sobie na chwilę wakacje, a przede wszystkim na sam koniec lata. Paraíso, tak nazywa się ten nowy numer, Lost Frequencies, już teraz w Melo.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
2: É tudo que eu preciso. Tirou o meu juízo.

0: Dub Dogs w Meloradio, tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fajcie i tak żeśmy podkręcili, że za chwilę 15 na zegarach, ale przed 15 oczywiście jeszcze newsy Meloradia, dowiemy się o wszystkim, co powinniśmy wiedzieć z kraju i ze świata, a później, no później gramy dalej i zaczniemy od niezłego bangera.
1: A już o 15 zagramy!
0: Alabama 10, Moonlight Fordo. Ten numer zagramy punktualnie o 15, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.
1: Reklama. Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
4: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Peszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś

0: 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
1: Skoda.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: O reklamie.
10: To są newsy na 15. Ula Harciarek. Zapraszam. Tymczasowy areszt dla 21-latki w związku z oszustwem metodą na pracownika banku. Podejrzana miała oszukać mieszkankę Pułtuska na 50 tysięcy złotych. Przed sądem stanie brat Daniela Obajtka, byłego prezesa Orlenu. Będzie odpowiadał za próbę zakupu za pół darmo leśniczówki w Gdyni. Ma być bezpieczniej na ulicy Solnej w Krakowie. To tam doszło do śmiertelnego potrącenia małżeństwa. Na jezdni zamontowano progi zwalniające. Dygająca kapela szuka muzyków. To działający w Chorzowie zespół, mówi Wiktoria Gajos z chorzowskiego skansenu.
11: Nie trzeba być profesjonalnym muzykiem. Najważniejsza jest pasja, chęć wspólnego grania, śpiewania i przede wszystkim dobra energia.
10: To propozycja dla lubiących śląski folklor.
12: 15 na zegarach w tej godzinie. Sprawdzimy po raz kolejny, co tam słychać u Igulca, ale przede wszystkim sypniemy kasą, szybką kasą na dodatek. Mikołaj, siemanko.

0: Nieprawda, to Ania Dąbrowska i Gromi w Maloradiu. A wiecie, co jest prawdą? Że Iga klaszcze u Rubika.
1: I jest to fantastyczne stwierdzenie, fantastyczna myśl. Naprawdę, Mikołaj, bardzo dobrze, że zostałeś dziennikarzem, bo jesteś w tym bezbłędny. A jeśli chodzi o dzisiejsze Back to School, to aktualnie stoję przed szafą i zastanawiam się, w co się ubrać. I jak zwykle nie wiem, więc jeżeli wy, drodzy słuchacze, macie jakąś wizję, to śmiało. To musi być strój, który jednocześnie pasuje do rozpoczęcia szkoły, ale też pasuje do pójścia na imprezę. I proszę pamiętać, że ogólnie trzeba być ubranym, a nie rozebranym, bo będzie tam dużo dzieciaków.
0: Jak macie jakieś propozycje dla Igi, WhatsApp Meloradia czeka, odnośnik na meloradio.pl oczywiście. Better Times, Robin Schulz i Barbs już teraz we Freakfajcie.

0: Book of Love w Maloradio 18 minut po 15.
1: Szybka kasa na weekend w Maloradio.
0: To jest nasz ulubiony moment, czyli chwila, w którym ktoś zgarnie 500 zł w szybkiej kasie na weekend i tym kimś będzie Kinga, jeżeli oczywiście odbierze od nas telefon. Czekamy 5 sygnałów, klasycznie. Pierwszy już za nami, a Kinga ma spore plany. Cześć Kinga, Mikołaj Meloradio z tej strony.
2: Cześć.
0: Hej, gdzie cię złapałem teraz? W pracy? W domu?
2: W drodze z pracy, w domu.
0: A, no to idealnie się składa w takim razie, bo zaczynasz już weekend i masz na niego grube plany. Byłaś na meloradio.pl. Powiedz, na co ci szybka kasa od Melo?
2: Świętowanie moich 26 rodzin. Bo przyjdę trochę urodziny, bo kończy mi się obniżony podatek.
0: A, no widzisz, ale pocieszę cię, że są tacy, którzy skończyli 26 lat jeszcze zanim weszła ta ulga i w ogóle się na nią nie natknęli. I to byłem ja. Ale 500 zł jest twoje! Mam nadzieję, że ci to osłodzi tę straconą ulgę.
1: Szybka kasa na weekend w Meloradio.

To Alok i Jennifer Lopez w Meloradiu. Everything is fine, a ja zauważyłem u siebie niestety no taką troszkę hipokryzję. Ponieważ jak czasami słyszę, że o, jakaś nowa aktorka zrobiła sobie nową fryzurę, to mam takie, Boże, co mnie to obchodzi? Ale kiedy nową fryzurę zrobił sobie jeden z najbardziej popularnych piłkarzy na świecie, no to już mnie to interesuje. I o tym pogadamy jeszcze w tej godzinie.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
6: Jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
7: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6.
8: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
9: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
10: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
11: i Klemens prawy
10: meldują się na breloczkach.
9: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
12: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
13: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
16: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
17: Volkswagen.
16: Po reklamie.
18: To jest

In My Bones, The Lost Frequencies. A teraz Haaland zrobił oczywiście furorę na Mistrzostwach Świata. Cały świat pokochał Norwega, a teraz zaszokował wszystkich, ponieważ pojawił się na boisku w nowej fryzurze, czyli ze ściętymi na krótko włosami. Tutaj pojawił się problem, no bo on był ambasadorem gumek do włosów i współwłaścicielem i podobno teraz szykują się na niezły spadek obrotu. No ale to żaden problem, niech zacznie reklamować jakieś maszynki do włosów czy coś.

0: poza tobą nic.
1: To nowość od Livki na antenie Meloradia. Na jej Instagramie możecie zobaczyć, jak wyglądał proces powstawania tego numeru. Kto wie, może was zainspiruje. Ja wyciągnąłem taki wniosek, że podstawą jest dobre jedzenie. A akurat pora obiadowa i za chwilę newsy Meloradia.
2: A już o 16 zagramy
1: Body Talk, Ale Farben, Renee Miller. Ten numer zagramy wam punktualnie o 16, no bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróby permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów. Oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 9,99 za kilogram. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Dyskontowe asy.

0: w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: O reklamie. To jest Melo Radio. Co jest grane w Opolu?
3: Monika Trykowska, chwilę zapraszam. Opolski stadion dzisiaj wypełni się po brzegi. Przed nami w Opolu koncert Padre Guilherme. Ogromne muzyczne wydarzenie i pierwszy duży koncert na Itaka Arenie. Będzie to też pierwszy stadionowy występ portugalskiego DJ-a i księdza. MZK uruchamia dodatkowe autobusy, by wszyscy bezpiecznie dotarli na miejsce. W kinach od dzisiaj Spa Weekend, najnowsza komedia twórców hitu Cats Vegas i tym razem mamy damski wypad, jak w tytule do spa, i serię zbiegów okoliczności i koszmarnych wpadek, które zamieniają wymarzony wyjazd czterech przyjaciółek w serię kompromitujących sytuacji. Miała być cisza, regeneracja i luksusowe zabiegi, ale nic nie idzie zgodnie z planem. Film od dzisiaj w obu opolskich Heliosach. Jutro sportowe emocje. Korotop Gwardia Opole podejmie rebut KPR Ostrowia Ostrów Wielkopolski. W Stegu Arenie to spotkanie jutro o 18.
4: To są newsy na 16. Ula Harciarek. Zapraszam. Areszt dla youtubera Stew przedłużony o 3 miesiące. YouTuber usłyszał zarzuty m.in. dotyczące rozpijania nieletnich. To były rekordowe wakacje dla tatrzańskich ratowników. Topro odnotował o ponad 30% więcej ratowanych osób. Było też więcej wypadków śmiertelnych. Uczelnie chronią się przed cyberatakami. Tak na przykład na Politechnice Śląskiej ruszył projekt CyberEdu. To szkolenia, których efektem mają być nowe procedury dla wszystkich uczelni, mówi profesor Paweł Kasprowski.
5: Aktualnie rozpoczynamy cykl szkoleń specjalistycznych, czyli dla pracowników IT będą te szkolenia, dla studentów, pracowników, tak zwane szkolenia z cyberhigieny.
4: W szkoleniach weźmie udział 300 osób. Przed nami pochmurny, deszczowy i wietrzny weekend, tak ostrzegają synoptycy. Nieprzyjemna aura będzie szczególnie odczuwalna najbliższej nocy.
6: 16 na zegarach. W tej godzinie porozmawiamy o najgorszej imprezie urodzinowej, jaką można sobie tylko wymyślić, ale będą też kolejne muzyczne nowości. Mikołaj, siemano.

To Lumix i Gabry Ponte w Maloradiu Monster. Tak właśnie podkręcamy tempo. A bardzo potworną rzecz zrobili ostatnio goście urodzinowi jednej z knajp w Hiszpanii. Tam właśnie rodzina chciała sobie zorganizować imprezę urodzinową, no i zrobili taką, wiecie, full wypas, osobny stół na desery, open bar, wszystko ręcznie robione. Rachunek wyszedł w przeliczeniu na nasze około 30 tysięcy złotych i po tej fantastycznej kolacji wszyscy uczestnicy uciekli i zostawili biedną właścicielkę, no, z takimi właśnie stratami. Kinga dzisiaj u nas na imprezę urodzinową wygrała szybką kasę. Mam nadzieję, że ta szybka kasa faktycznie pójdzie do jakiejś knajpy. A jeżeli wy macie ochotę na gotówkę, no to meloradio.pl, tam się zgłaszacie. Już w poniedziałek 200 zł do wzięcia.

0: DJ Remo i Tymek. A Tymek dzisiaj będzie na Bemowie.
1: Serio? Jest to mega niesamowite. Ja już zmierzam w kierunku dzielnicy Bemowo. Urząd Bemowo, to tam wydarzy się dzisiaj magia. Blanka, Tymek, a także Eryk Moczko. Oni wystąpią, oni przywitają szkołę, a ja przywitam razem z nimi. Jeżeli nie macie planów na weekend, to serdecznie was zapraszam. Będzie się działo, będzie fantastycznie. Wbijajcie na Instagrama Meloradia. Tam to wszystko będzie do zobaczenia.
0: No i takie powitanie szkoły to ja rozumiem, bo ja pamiętam, że jak u mnie się witało szkołę, to na jakiejś sali gimnastycznej albo na boisku i tam dyrektor coś przynudzał i ze sztandarem chodzili. To już chyba lepiej na taki koncert się wybrać. Wbijajcie do Igi, jeżeli nie możecie, no to tak jak wspominała, obserwujcie wszystko na Instagramie Meloradia. Bo będzie na pewno kosmos, Galaxy, Kungs i Theophilus London. Tak podkręcamy tempo już teraz w Meloradiu.

Take It Slow to Robin Schulz i Watermat w Meloradiu. Bardzo przyjemna propozycja, a jeszcze w tej godzinie zaproponujemy coś nowego i przede wszystkim coś polskiego od młodych, zdolnych, kreatywnych. Ale o kogo chodzi i o jaki przede wszystkim numer, to wszystko jeszcze w tej godzinie.

0: Niżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A pyszne, pełne smaku śliwki. Cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie. Kabaret K2. 11 września Opole. Amfiteatr NCPP. Informacje i bilety. polskanockabaretowa.pl.
6: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
9: Kochanie, teraz jest idealnie.
8: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
10: Pani Celinka wie, co jest super.
11: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
12: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
13: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
15: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
14: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
17: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
18: Paryż?
19: Znamy na pamięć.
18: Skandynawia?
19: Trochę daleko na weekend.
18: Drezno i Kraina Łaby.
19: O, brzmi interesująco.
18: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
19: I blisko?
18: 100 kilometrów od polskiej granicy.
19: Idealne miejsce na jesienny city break.
18: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
19: Świąteczne klimaty.
18: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
20: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
21: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
20: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
0: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
22: Carrefour w sumie najlepszy jest.
23: Po reklamie.

0: Sweet Loving, to Sigala w Melo, tak, podkręcamy tempo.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A ja obiecywałem coś nowego i coś po polsku, no i słowa dotrzymuję. Baza to jest taka grupa influencerów, którzy zostali wybrani własnoręcznie przed Freeza, więc wiadomo, że talent mają. Ale czy mają talent muzyczny? To sprawdzimy już teraz, ponieważ dzisiaj wjechał ich nowy singiel, Koniec lata. No dobra, powiem, że ja już słyszałem, odsłuchałem sobie wcześniej i jest naprawdę dobrze. Koniec lata i Baza w Melo już teraz.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Happiness is so sad. To Swedish House Mafia i Lekeli. I jest w tym dużo prawdy, bo ja naprawdę bardzo się cieszę, że Iga dzisiaj będzie na Bemowie, będzie prowadzić imprezę, będzie się dobrze bawić, ale no z drugiej strony jest mi smutno, że jej tu nie ma w studiu. Powiem jej to potem, to będzie jej głupio. Ha, ha, ha. Dobrze, za chwilę 17:00, będziemy oczywiście pytać. Przyda się WhatsApp Meloradia, odnośnik na meloradio.pl, klasycznie.
1: A już o 17:00 zagramy
0: Sorry Papi, topic Becky G. Ten numer punktualnie o 17:00.

Melo Radio. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.

0: Reklama. Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
1: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Do zobaczenia.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Łączy nas krew, która ratuje życie.
10: Bo dobrze jest się dzielić.
11: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
12: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
13: Bo warto być człowiekiem.
9: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
14: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen. Marian, a gdzie mogę kupić
16: na mediaexpert.pl?
15: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
16: Na mediaexpert.pl.
15: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
16: Barbara, na mediaexpert.pl.
17: Ale jesteś zadowolony.
18: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
17: Wow.
18: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
17: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
19: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
0: Po reklamie.

0: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Wyjątkowa impreza taneczna wraca na taras amfiteatru już jutro od 18.30. Groove Party w malowniczej scenerii opolskiego amfiteatru z udziałem DJ-ów i animacji z tańcem Groove. Będzie 2,5 godziny muzyki. A jeśli lubicie dreszczowce, to w kinach druga odsłona thrillera Nie patrz w dół. W pierwszej mieliśmy do czynienia z ogromnym masztem, teraz główna bohaterka szukająca po śmierci siostry zapomnienia w sportach ekstremalnych trafiła na legendarne zbocze w Tajlandii, gdzie przyjdzie jej walczyć o przetrwanie. Film jest od dzisiaj w kinach Helios w Opolu. Dla tych, którzy są gotowi w kinie spędzić całą noc, dziś także nocny maraton w Heliosach, start o 23 i kolejno dwie części produkcji Nie patrz w dół, a po krótkiej przerwie dwie kolejne premiery i jednocześnie jedyne kinowe pokazy filmów Dziecko nocy i Kto zabił Penny Lane. I tak do jutrzejszego poranka szykuje się pełna grozy uczta filmowa.
1: To są newsy na 17. Ula Harciarek. Zapraszam. Rosyjski dron uderzył w główną siedzibę Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i trafił w gabinet pełniącego obowiązki szefa tej służby. Jak informuje prezydent Ukrainy, Aleksandra Pokłada, nie było na miejscu. Będzie drożej na stacjach paliw. Napięcia między Iranem a USA są większe, a do tego dochodzą wysokie marże rafineryjne, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
2: Kwestia tego, w jaki sposób rafinerie pozyskują tą ropę, to, że jest w tym momencie także duży popyt na paliwo chociażby dieslowskie, to wszystko razem nakłada się na te wysokie marże rafineryjne.
1: Ceny diesla mogą osiągnąć 9 zł za litr. Pociągi retro pojadą po najpiękniejszych trasach Małopolski. Inauguracyjne przejazdy jutro z Tarnowa do Tuchowa i do Żabna. Na stronie Białego Domu uruchomiono gry zręcznościowe. Gracze mogą na przykład patrolować linie wzdłuż rzeki Rio Grande i wyłapywać nielegalnych migrantów.
3: 17 na zegarach to jest ta godzina, w której niezbędny wręcz będzie WhatsApp Meloradia. Odnośnik do niego znajdziecie oczywiście na meloradio.pl. Mikołaj, siemanko.

Melo Radio, to jest Sing Me to Sleep. Tak właśnie podkręcamy tempo, a teraz pora na nasze dzisiejsze pytanie. Pytanie jest zresztą bardzo piątkowe, bo dzisiaj zapytam was, czego nie mówimy w piątek na literę P. No moja propozycja to tak od serca. Ja bym w piątek nie powiedział, popracowałbym jeszcze. Czego nie mówimy jeszcze w piątek na literę P, to jest pytanie do was. Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl. Czego nie mówimy w piątek na literę P? Poniedziałku nadciągnij. To jeszcze tak mi przychodzi do głowy. Whatever turns you on, Axwell i Bon. Czego nie mówimy w piątek na literę P? WhatsApp Meloradia czeka.

0: Macie. Kizo to Disney. Bardzo piątkowy zresztą numer. A dzisiaj pytamy, czego nie mówimy w piątek na literę P. Oczywiście jesteście na WhatsAppie, za co bardzo dziękuję. Kamil?
1: Przydałaby się pracująca sobota.
0: Oj, nie, nie, nie. Tak zdecydowanie nie mówimy, bo jeszcze ktoś to weźmie na poważnie.
2: Wychodząc z pracy nie mówimy, przyjdę jutro.
0: To Justyna, masz nie dość, że rację, to jeszcze mi się wydaje, że takie teksty mogą wynikać z doświadczenia, bo to nie jedyna osoba.
3: Nie mówimy na przykład, przyjdę jutro jednak do pracy, szefie.
0: Tak jest, wystrzegamy się takich deklaracji, bo lepiej nie kusić losu. Czego nie mówimy w piątek na literę P? Mamy jeszcze głosówkę Dasi.
4: Ja w piątek na pewno nie mówię poniedziałek.
0: Bardzo dobrze, bo to tylko przyciąga negatywną energię. Czego nie mówimy w piątek na literę P? To jest nasze dzisiejsze pytanie. Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do niego znajdziecie oczywiście na meloradio.pl. Czego nie mówimy w piątek na literę P?

0: On Tonight. To Silva Bampa w Meloradiu i tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fight'cie. A dzisiaj pytamy, czego nie mówimy w piątek na literę P i na WhatsAppie nagrała się nasza stała słuchaczka Iga.
1: Trwają aktualnie próby, słuchajcie, na Bemowie zapraszamy Back to School. Za chwilę na scenę wskakuje Eryk Moczko. A tymczasem, czego nie mówimy w piątek na literę P? Nie mówimy, przestań puszczać muzę na Bemowie. Tego nie mówimy.
0: No chyba, że ktoś tam mieszka akurat obok, ale to wiecie, do szkoły się tylko wraca raz w roku, więc dajmy się młodzieży wyszaleć. Czego nie mówimy w piątek na literę P? Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia.

0: całą kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2. Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
2: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.

0: Dinoro i Ina Rose and the Obsessed w Mono Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo i pytamy dzisiaj, czego nie mówimy w piątek na literę P.
1: W piątek na przykład kategorycznie nie mówimy pić, w weekend nie będę.
0: No chyba, że wodę. Wodę trzeba pić w weekend, to jest jedyne, co polecamy. Maciek?
2: Pamiętaj o poniedziałkowym raporcie.
0: O nie, nie, nie. Ja zapomnę na 100%. Proszę mi maila wysłać. Jeszcze Paulina napisała, w piątek nie mówimy poniedziałek. Chyba, że do niego dodamy poniedziałek też mam wolny. To są najpiękniejsze słowa chyba, które można wypowiedzieć w piątek.

0: problemów.
1: Zdala od problemów.
2: Zdala. One day in Poland. Francis Isobel. Co można zrobić w jeden dzień w Polsce?
1: W jeden dzień w Polsce można na przykład pójść do domu po pracy, czego nie polecam, bo teraz zaczyna się 30 Meloradia i Mikołaj nigdzie nie idzie, tylko za mną ją zacznie.
2: Czyli można też posłuchać 30 Meloradia można. W Polsce, w ten jeden wyjątkowy dzień.
1: W ten jeden wyjątkowy dzień, którym jest piąteczek, piątunio.
2: To zostaje.

0: Reklama.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
5: Przeceny na urodziny.

0: Tłocze, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
0: O reklamie.
2: Firma OpenAI według zapowiedzi działa szybciej i potrafi wykonywać więcej zadań niż jakakolwiek wcześniejsza wersja. Mistrz olimpijski w chodzie sportowym Robert Korzeniowski nie wyklucza kandydowania na prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Warto zastrzec swój numer PESEL w BM Obywatelu, namawia do tego Urząd Ochrony Danych Osobowych, mówi jego prezes Jarosław Wróblewski.
3: Niezależnie od zastrzeżenia numeru PESEL trzeba wykazywać tą ostrożność, to znaczy nie dać się namówić na jakieś dodatkowe usługi, jeżeli ktoś zna nasze dane.
2: Każdy może sprawdzić, czy jego dane zostały zhakowane na stronie bezpiecznedane.gov.pl. Uwaga na fałszywe materiały z wizerunkiem hollywoodzkich celebrytów. Chodzi o grafikę rzekomego artykułu, według którego nieżyjący już aktor Tim Curry nazwał prezydenta Ukrainy klaunem.
4: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
5: Trzydziestka Meloradia.
6: Pewne rzeczy się nie zmieniają.
7: Musi być.
5: Odliczamy wasze ulubione numery.
6: Sezon nowy, a my głupi tacy jak byliśmy, dalej jesteśmy. To akurat bez zmian to się nigdy nie zmieni, prawda, Mikołaj?
7: No ale wiesz, jak przychodzisz do starej klasy, to właściwie też jest tak samo, nie?
6: Jesteście najgorszą klasą.
7: A ja ile razy to słyszałem w swoim życiu.
6: Faktycznie. Mikołaj, co można zrobić w ten weekend fajnego? Ty jesteś najbardziej rozrywkowym człowiekiem na świecie, więc tam zapodaj jakieś rzeczy.
7: No początek weekendu mocny, można oczywiście na bymowo wpadać, można tam pomachać Idze Dudziuk, można zbić z nią pionę, można jej powiedzieć
6: a buzi jej można dać?
7: Można.
6: Okej, okay, no to my pozwalamy. Na przykład można też posłuchać 30 Meloradia, no bo my w 2 godziny mieścimy aż 30, a nawet i więcej numerów, bo będą jeszcze propozycje, nowości, masa tych nowości, jest piątek, premiery.
7: To ty dobry z matematyki musiałeś być w takim
6: Miałem
7: razie.
6: Dwa.
7: Aha, ale jakoś 30 numerów w 2 godziny zmieścisz. Nice.
6: Mniej więcej, może to się uda. No to co, lecimy z odliczaniem?
7: Let's go.
6: No to 30. Talk to you, another 29, Mikołaj.
7: Tańcz, szybletka.
6: Jak ona jest piękna i jaki ma piękny głos, to jest
7: można
6: niesamowite.
7: Tańczyć z nim,
6: a 28 to Mikołaj nasz ulubiony numer. Run, Reba. Jest to po prostu, czuję za każdym razem to samo, jak słyszę ten numer.
7: I nad rzekę można w weekend się wybrać.
6: O, na przykład. Mówię, że czuję, czyli wielką radość, bo 27 już teraz, Robin Schulz, Watermat, Take It Slow, wy też zwolnijcie. A nie, podkręcamy tempo, co ja gadam. Dobra, już gram.

słyszycie w tym numerze na zakupy, na zakupy, na zakupy. Jeśli tak, to może pora właśnie na zakupy takie weekendowe, no bo weekend przed nami, co prawda pierwszy wrześniowy weekend, ale to nie zabrania robić jakichś fajnych domówek, imprez albo grilli, choć no pogoda, patrzę, i ma być taka średnia, ale kto zabroni, prawda? Do odważnych świat należy. Miejsce 25. Urzel i Moving to the Sun w Meloradiu, a teraz czas na kolejną z naszych nowości w notowaniu. Po raz pierwszy mówimy dzień dobry tej pani Liwka. Już nieraz zdobywała szczyty, między innymi z numerem Obejmuje noce, tym razem solowo przychodzi z numerem Poza tobą nic. Jak chcecie zobaczyć, jak wyglądała produkcja tego kawałka, to wbijajcie na jej sociale, no bo tam dodała karuzelę wspomnień właśnie z procesu tworzenia tego numeru. A brzmi on dokładnie tak. I to miejsce 24 w tym tygodniu.

Już średniowieczni mędrcowie zadawali sobie to pytanie. Teraz zadaje je Neptunika. What if? Czyli co by było gdyby? 19 minut po 18. Co by było gdyby nie było 30 Meloradia? No nie usłyszelibyście między innymi takiego fajnego numeru jak ta nowość. Piątki to dni muzycznych premier, a najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście w Melo. To Colors, ta grupa, która już nie raz nas rozgrzała i nasze serduszka. No między innymi numer Loveful, to jest ich sprawka, ma teraz dla nas coś nowego. Prima Donna, tak się nazywa ich najnowszy numer. I posłuchajcie, jak brzmi. Are you ready? Here we go.

Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour.

0: ten kawałek do reklamy.
1: Pogwarzymy. To Sokół w Meloradiu. Miejsce 20 w tym tygodniu. Wy słuchacie 30 Meloradia. Na ten wyraz, czyli pogwarzymy, jak donosi moja wydawczyni Karola, wywodzi się z prasłowiańskiego czasownika, który pierwotnie oznaczał robić hałas, wrzawę, wydawać dźwięki. No to ja dalej powydaję dźwięki z siebie w 30 Meloradia, za chwilę miejsce 19. I te dźwięki też dużo lepsze niż ja wydadzą Alan Walker i Ava Max. Ich Fate na 19. To już za moment. Wy słuchacie 30 Melo.
2: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchnia Wikinga.pl.

0: autopromocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama. Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
6: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
7: Takich jak ogórki polskie krótkie, pewni dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Paryż?
9: Znamy na pamięć.
8: Skandynawia?
9: Trochę daleko na weekend.
8: Drezno i Kraina Łaby.
9: O, brzmi interesująco.
8: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
9: I blisko?
8: 100 kilometrów od polskiej granicy.
9: Idealne miejsce na jesienny city break.
8: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
9: Świąteczne klimaty.
8: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
12: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
17: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
16: To w ogóle możliwe?
17: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.

0: Josh Baker i Poppy Bascom to My Place w Meloradiu, miejsce 18 w tym tygodniu. To jest 30 Melo, lista waszych ulubionych numerów, a teraz czas na gościa, którego non-stop coś boli. No bo Hurts to był jego najpopularniejszy numer. Ja teraz szybciutko sprawdzę, ile ten gość ma lat. No i ten gość lat ma nie wiem ile, ale no jest młody, jak patrzę na zdjęcia, więc nie wiem, dlaczego go tak boli non-stop. No, może to jest jakiś problem do rozwiązania. W każdym razie, jak już go przestało boleć, to się zabrał za miłość. All of My Love, Iben i Easy Bizu, ich nowość. Gramy ją już teraz, to premiera w Meloradiu, no i trafia ona do propozycji, do naszej 30 Mela.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Ma 30 lat.

No i tak można sobie mruczeć w piątkowy wieczór. 13 minut do 19. To jest 30 Meloradia, lista waszych ulubionych numerów w tym tygodniu. Miejsce 16 już za nami, Fastboy i Music Sounds. A panowie, zanim stali się znani z grupy Fastboy, no to w 2017 roku, jak czytam, wynajęli wspólne mieszkanie w Berlinie, gdzie pisali piosenki we własnej kuchni, no i grali na domówkach znajomych. Jako duet, który wtedy się nazywał Oh Brother. O bracie, jakie to musiało być dobre. Zresztą w kuchni można nie tylko pisać, można też śpiewać. Pod prysznicem na przykład można też śpiewać. Ale tego nie radzę wam nigdzie publikować. A teraz miejsce 15. Lumix i Self Aware. To jest 30 Mela.

Dinozaury wyginały, ludzkość wymyśliła koło i wtedy też powstało Bittersweet Symphony i ten staroć wziął na warsztat Eli Oaks, zaprosił Lawinię do współpracy. No i znów mamy wielkiego hita od tego duetu. To miejsce 14 w tym tygodniu. Wysłuchacie 30 Meloradia, 13 już za moment i też za moment wybije 19 w piątkowy wieczór.

0: Reklama.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowy z Unii Europejskiej.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
6: W tę sobotę chude mięso mielone z szynki wieprzowej.

0: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
1: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Opole, telefon 777 100 100.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
4: O reklamie.

0: Odliczamy wasze ulubione numery.
1: No i mamy już prawie 19, to jest piątek, wieczór, Meloradio. To oznacza, że odliczamy wasze ulubione numery ostatnich 7 dni. No i teraz czas na gościa, który, jak czytam, no podobno w branży zyskał pseudonim Człowiek Refren. To ze względu na to, że jego wszystkie refreny wychodzą ultra

melodyjne. Jak jest ktoś z branży, który teraz słucha, może zadzwonić i potwierdzić, no ale gramy. I to bardzo melodyjny refren tego numeru. Karnawał, Gips, PZ i For Money. To miejsce 13 w tym tygodniu. Tu Pychu, siemano.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: ale to dobrze buja, ale to ma basy. Silva Bumpa i On Tonight w Melo Radio. To jest 30 Melo, to miejsce 11, ale zanim 10, to jeszcze czas na jedną z naszych nowości. No i to dowód na to, że w Amsterdamie nie tylko pewne rzeczy fizyczne są ciekawe, ale też muzyka. Criss Cross Amsterdam powracają tym razem z numerem Mayo Mai. Oni to są w ogóle specjalistami od szantów, a ich nowy numer brzmi też mocno jeszcze wakacyjnie i letnio.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A ten numer trafia do propozycji.

Odzyskaliście numer, miłość do tego numeru. Ta Alabama Ten. A mówię, że tę miłość odzyskaliście, bo w zeszłym tygodniu było to miejsce 23. Już myślałem, że powoli będziemy się żegnać z tym kawałkiem. A tu bardzo proszę, jaki ładny skok na miejsce 10. Do pierwszej dziesiątki. W końcu Alabama Ten. Wszystko się zgadza. A teraz czas skoczyć oczko wyżej. A tu spadek z pierwszej trójki, konkretnie z miejsca 3. Na 9. Axwell, który, jak czytam, był zafascynowany w ogóle rytmem, muzyką od małego, no bo zaczął grać na perkusji, jak miał 9 lat. No a potem zamienił perkusję na taki specjalny komputer, który pozwolił mu kontrolować w ogóle wszystko to, co on gra. W ogóle chłop zajarany muzą totalnie. No co czuć, między innymi po jego najnowszym numerze. Whatever Turns You On, Axwell i Bon, to 9.

0: 8.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Bibi Rexa i David Guetta to Sad Girls. Miejsce siódme w tym tygodniu. Bibi Rexa zagrała na tegorocznym Tomorrowland. Pamiętajcie, że The Best of Tomorrowland w ramach naszego Dobrego Melo co sobotę od 20. A Dobre Melo już dziś od 22. I właśnie w sobotę od 20 to sety od najlepszych DJ-ów z najlepszych na całym świecie. Do nich zdecydowanie wlicza się też Lost Frequencies i bardzo mi się smutno zrobiło, bo ja mam 23 lata i artystka, z którą stworzył Lost Frequencies, też ma 23 lata. Fajnie coś osiągnąć dużego w życiu, prawda? W tym wieku. Tym może poszczycić się Marie Froese. Tak się ona nazywa. Pochodzi z Brazylii. No i razem z Lost Frequenciesem wydała numer Paraiso. A brzmi on dokładnie tak.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Trochę jak na takich tureckich wakacjach cenie, a teraz poza sezonem to trochę taniej zawsze na takie wyjazdy. Może się załapiecie. Lost Frequencies, jego nowość Paraiso, trafia do propozycji do 30 Melo, a za chwilę miejsce 6 to Bi Romeo i Fly High. Melo Radio.
1: Autopromocja. W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor. Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
2: i mocno podkręcone tempo.
3: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
1: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca. Konrad Traczyk, zapraszam od 15. Autopromocja. Reklama.
4: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
5: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Zdrowo niskie ceny czekają. Allegro.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
7: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Na rzeźki poranek... Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

0: otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz! Jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
3: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Burzaka 6.
4: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
5: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
6: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
7: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
6: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.

0: Cały czas mocno buja ten numer. Sorry, Papi, Topik i Becky Hito. Miejsce czwarte w tym tygodniu, a Becky Hito, w ogóle wokalistka, songwriterka, ma na koncie 6 nominacji do Latin Grammy oraz też nominację do Oscara. Wow, wow, wow. A teraz numer, przy którym mam nadzieję, że też zrobicie wow, wow, wow. Nowość na Playce Melo Radia i propozycja do 30. Ronnien i Loreen. To Let Me Forget You.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

prawdziwa ikona. Armin van Buuren w Melo. To Everlasting, nagrane razem z Saszą. Miejsce trzecie już za nami, a na drugim, tak jak w zeszłym tygodniu, jesteście stali w uczuciach. Swedish House Mafia, Happiness is so sad. 2.

trakcie tegorocznego Tomorrowland. Jeżeli słuchaliście nas w te wakacje, to mogliście go usłyszeć jako jedni z pierwszych na świecie, bo Tomorrowland dla was transmitowaliśmy prosto z Belgii. No i ten numer nawet po mocno wam się podoba i bardzo dobrze, bo jest fantastyczny. Coś mi się wydaje, że to będzie hit tej jesieni. No bo już wrzesień dobrze zaczyna. W pierwszym wrześniowym notowaniu na miejscu drugim. A na pierwszym kawałek, który podobał wam się w wakacje, podoba się też po Dub Dogs, See How Does It Feel.

ale to jest dobre. Dub Dogs. I How Does It Feel? To wasz ulubiony numer tego tygodnia. I miejsce pierwsze 30 Melaradia. 1 wrześniowego notowania, nowy sezon rozpoczęty i to z wysokiego C, jak będzie za tydzień. O tym możecie decydować już od godziny 20, wtedy świeżutkie notowanie wlatuje na stronę meloradio.pl i możecie głosować, a po 20 startujemy też z biforem przed dobrym Melo. Będzie fajnie. A o 22 set od najlepszych z najlepszych w ramach dobrego Melo.

autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już dziś po 22 tylko w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który pobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne.

20 wybiła, a to w piątkowy wieczór oznacza tylko jedno. Odpinamy wroty i lecimy z Biforem przed dobrym Melo. Najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Melo Radia. Bardzo proszę. Modelki w remiksie od Jax Jonesa, Webauza w remiksie od Sam, David Guetta zremiksował numer Shouts Love Tonight. To wszystko mam dla was. Tupychu, siemano, hold the time na początek.

Everything's Fine, to Alok i Jennifer Lopez. Podkręcamy tempo w Meloradiu, to jest Before przed dobrym Melo. 14,5 minuty po 20 na zegarach. Pychu z tej strony, siemano. Fajnie, że jesteśmy razem w ten piątkowy wieczór. Mam nadzieję, że szalejecie w ten weekend i że Melo was poniesie. No a ja zagram tak, żeby was trochę przygotować do tych wszystkich domówek. No i jak co piątek mam dla was przypominajki sztosów sprzed lat. No i tym razem będzie to numer, którego możemy pamiętać głównie z pandemii, bo to na początku pandemii w 2020 roku ten numer rządził na listach hitów w całej Polsce. No a tak ogólnie oryginał tego kawałka powstał w roku 1996. Wtedy nazywał się Runaway, teraz też nazywa się Runaway. To 6 lat temu Sean Baker razem z Jessicą Jean zrobili nową wersję tego numeru. Nawet making of jest do obejrzenia na socialach, no i w internecie Seana Bakera. No a ten to w ogóle odnosił też sukcesy poza muzyką, też jako tancerz. Zaczynał od breakdance'u, ale muzyka taneczna też mu wychodzi świetnie. Przypomnijmy sobie rok 2020. Sean Baker, Jessica Jean. To Runaway.

0: Kocham, to jest miłość przeogromna. Bibi Rexa. No, chciałbym, żeby była odwzajemniona, choć powiedziała kocham cię, jak rozmawiałem z nią na Tomorrowland. Cały czas oszukuje się, że to było do mnie. 20:30 na zegarach, wy słuchacie Mela Radia, a teraz czas na jedną z naszych nowości, choć w sumie tak też nie do końca, no bo ten numer już od kilku tygodni możecie usłyszeć na naszej antenie, no a my tak mamy, że niektórzy dopiero go zaczynają grać, a my już tutaj bardzo proszę, ładnych parę tygodni na playliście go mamy. Kygo razem z Maxem McKnownem nagrali numer Take Me Back, a remix do tego kawałka wypuścił Robin Schulz. My wiemy, że już ten numer na antenie Meloradia kochacie, a teraz rozkochacie się w nim jeszcze mocniej, bo właśnie ten remix wchodzi na naszą playlistę i będziecie mogli go właśnie tego numeru w tej wersji posłuchać już regularnie u nas od właśnie teraz. Kygo, Max McKnown i Take Me Back w remixie od Robina Schulza.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo. Tak.

0: Reasons to Eli Oaks i Lavinia. To jest Before przed dobrym Melo. 16 minut do 21 nam zostało, a jak co piątek, co wieczór mam dla was przypominajki numerów sprzed lat. No i tym razem rok 2010. Jesteś taki jak twój algorytm na TikToku. To powiedziała kiedyś moja przyjaciółka i w sumie się zgadza, bo ten algorytm jest bardzo głupi. No i my wyświetla na przykład jakieś takie samochodowe rolki z gier, do których jest podłożony ten numer. W stylu, wiecie, macie 10 marek samochodów i która przetrwa na przykład skok 5 kilometrów w dal. Taki właśnie mam algorytm. No i do tych TikToków jest podłożony ten numer. Numer Keszy z roku 2010, według którego tekst, według Keszy, odzwierciedla jej osobowość i charakter jej fanów. Jest naprawdę bardzo imprezowy. No to przypomnijmy sobie ten numer. Kesza i Blow już teraz w Melo Radio. Melo Radio!
1: Dance.

Word Away to Griffin, Blunt i Ines w Mela Radio. To jest Before przed dobrym Melo. Czuję, że wasze piątkowe wieczory już się rozkręcają, a ja zrobię wszystko, żeby jeszcze mocniej je napędzić. I po 21 fajnie pogram. Będą remiksy hitów znanych z anteny Melo Radio, ale rozpoczniemy od jednego z bardzo wysokich miejsc w 30 Melo Radio. Topiki, Beki, History, Papi. To za moment.

0: w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na stąpę zaczyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę, a 4 opak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A 4-opak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę.
7: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji. Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

Nie wiecie, co włączyć na waszych domówkach? Nie bójcie, nic, dobrze trafiliście, ja was mocno rozgrzeję. Jeden z waszych ulubionych numerów, choćby w ostatnim tygodniu, wysoko w 30 Meloradia. Sorry papi, tapiki, beki, hi, od tego zaczynamy. Będą przypominajki sprzed lat, będą nowości, będzie wszystko. I będę też ja, tu Pychu, siemano.

Happiness is so sad. Swedish House Mafia i Lick Lee w Meloradio. Aktualnie jeden z najmocniejszych numerów w Polsce, więc musi być na naszej playliście. To jest Before przed dobrym Melo, 15 minut po 21. I cóż, że ze Szwecji można by było powiedzieć, jak w tej Szwecji też zostajemy. Więc zaglądamy tym razem do roku 2013 w Beforze przed dobrym Melo. Wtedy to właśnie szwedzki artysta Kim Cesarion wydał numer Undressed. I to jest, muszę wam powiedzieć prywatnie, jeden z moich ukochanych numerów ever. Zresztą ten gość to nie tylko muza taka, jeżeli chodzi o jej słuchanie, ale też granie, bo skrzypce, fortepian, kontrabas, altówka, bębny, on na tym wszystkim potrafi grać. Zresztą kiedyś przyjechał do Polski, konkretnie w roku 2014 wystąpił w takim programie, tym najbardziej popularnym, tanecznym, tam gdzie gwiazdy próbują tańczyć. No i ten numer między innymi zagrał. Uwielbiam od pierwszej sekundki. Kim Cesarion i Undressed w Meloradio. Przypominamy ten numer w Beforze przed dobrym Melo.

Tak właśnie brzmi Before przed dobrym Melo. To Sean Paul i Get Busy w remiksie od Mob. Tak podkręcamy tempo, 29 minut zostało nam do 22, a jak piątek to oczywiście masa muzycznych premier, no i z kolejną taką przychodzę, no ale musiałem daleko popłynąć, aż za ocean, ale czego się dla was nie robi. No i w torbie przyniosłem zupełną nówkę sztukę. MK to DJ z Hameryki, znacie go m.in. z numeru Dior, który raz na jakiś czas pojawia się na antenie Meloradia. Teraz ma dla nas coś nowego. Tristan Omri mu pomógł, a numer nazywa się Living.

Silva Bumpa i On Tonight w Melo Radio. To jest Before przed Dobrym Melo, w którym gramy takie świeżynki, ale też wspominamy sztosy sprzed lat. No i teraz, oj, musiałem głęboko pokopać się w szufladzie z hitami, ale dokopałem się do roku 2001. Wtedy to powstał numer Rapture, no i Nadia Eli, która była na wokalu, która nie mogła się w sumie uczyć śpiewać, bo pracowała jako recepcjonistka, ale ciągle podśpiewywała przy pracy, jej koleżanka ją poleciła producentowi Ayo, no i tak jakoś wyszło, że powstał ten numer. Ayo i Rapture. Przypominamy ten numer w Biforze przed Dobrym Melo. Zrobi się wakacyjnie.

Niby Ileoxy Running Round, a jednak w zupełnie innej wersji, mocno siadającej w piątkowy wieczór. Mi się mega podoba. 22 za moment to Lumini, Don't Worry, no i wy przyjmijcie sobie to hasło. Nie przejmujcie się niczym, jest piątek wieczór, dajcie sobie na luz, odepnijcie wrotki i szalejcie tego wieczora. Bylebyście rano obudzili się w łóżku, swoim łóżku. Pychu, dzięki za dziś. Elo, dobrej nocy.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
0: Po reklamie.
3: Fast Track to a new era.

0: radio, na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 zł w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
0: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonów.
3: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.

0: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor. Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
1: i mocno podkręcone tempo.
2: Lubię albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
0: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
3: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbija.